0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak! Wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież en Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież en Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex, Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
5: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
10: Na zegarach 8 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Prezydent odbiera order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
12: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
13: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
12: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
11: A w innej sprawie premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, aby sprawa szpitala południowego szybko została wyjaśniona. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku rana mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
14: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
11: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Uf, jak gorąco. Oj, będzie dziś gorąco. Będzie. Słuchajcie, uważajcie na siebie, zwłaszcza osoby starszej, dzieci. Żeby nie wychodzić w godzinach tych najgorętszych na dwór bez okrycia wody i bez butelki, bez okrycia głowy i bez butelki z chłodną wodą. 23 stopnie już na termometrach, a będą nawet 33 w tym najcieplejszym momencie dnia. Niebo bezchmurne i oczywiście bez opadów.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
10: Puf jak gorąco, puf jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie. Tak brzmi klasyczny cytat z Lokomotywy Juliana Tuwima, pamiętacie? No właśnie. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i w tą gorącą sobotę zapraszam do programu Dzień Dobry w Sobotę. U nas mimo upałów, mimo wysokiej temperatury będzie bez zmian, czyli najpierw kawa, którą za chwilę sobie zaparzę, a później pojedziemy z kącikiem matrymonialnym, po 9 giełda kupno-sprzedaż, po 10 informacje z regionu, no i oczywiście w każdej godzinie konkursy i pozdrowienia po 12, a to wszystko przepleciemy waszymi ulubionymi rytmami, na które czekacie. Wiem, że czekacie cały tydzień. Lista obecności na Facebooku już czeka do podpisu, także kto jest z nami, podpisuje się, a my zaczynamy. No to jak gorąco, no to oczywiście, że promienie, jak inaczej. Słuchacie Radia Sochaczew i programu Dzień Dobry w Sobotę, 5 po 8, gramy, zaczynamy.

0: Zabiorę cię na Bali Mik, tak gramy w programie Dzień Dobry w sobotę 20 czerwca. Przypominam, że przed 9 anonsy matrymonialne, które wysyłacie na numer 7248, pisząc w SMS-ie na początku Radio Sochacze łącznie jako jeden wyraz, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia, a jedna wiadomość tekstowa kosztuje 2,46 z VAT. Będzie też konkurs, słuchajcie nas uważnie, no i będzie jak zawsze rozbiegóweczka, czyli suchar, pytanie, dowcip z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli poprawnie, wygrywa pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę. A pytanie jest następujące. Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów? 863-22-22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A jak za dawnych lat, już teraz excited. Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów?

0: Mamy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Agnieszka.
0: Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów?
1: Czerwone.
0: Jeszcze raz.
1: Morze czerwone.
0: Morze czerwone, dokładnie tak. Możesz pozdrowić.
1: Pozdrawiam całą ekipę netto.
0: Pozdrawiamy serdecznie i dobrej soboty życzymy.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

0: Boysi, kochana, uwierz mi, 26 po 8, tak gramy w programie Dzień Dobry w sobotę. Chwilka przerwy od muzyki, bowiem czas na pierwszy konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Tradycyjnie do wygrania łącznie 90 zł w grupie Kamix, 30 za udzielenie poprawnej odpowiedzi, drugie 30 za opinię w przeglądarce Google, a trzecie, jeżeli dokonywaliście tam zakupów i potraficie to udokumentować paragonem bądź fakturą. Kto jest z nami? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Darek.
0: Dzień dobry, Darku. Usłyszysz fragment filmu. Trzeba będzie podać jego tytuł. Czy jesteś gotowy?
2: No, spróbujemy.
0: Skoro tak, no to słuchaj.
3: Masz być jak bulterier.
4: Będę.
3: Jak wściekły byk.
4: Będę.
3: Jak Tommy Lee Jones w Ściganym.
4: Będę.
0: O jaki film chodzi?
2: Niestety poddaje się.
0: Klasyka, no nie, myślałem, że będzie prosto. A tu się Darek poddał. 8632222. O jaki film chodzi? Kto udzieli poprawnej odpowiedzi, to na pewno ma już 30 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. Dzień dobry, kogo witam?
5: Dzień dobry, Darek, z strony.
0: Chcesz usłyszeć, czy wiesz?
5: Słyszałem. Killer.
0: Dokładnie. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną przejdziemy do omawiania odbioru nagrody.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Życzę wszystkim wspaniałej, słonecznej pogody, słonecznego weekendu. No i pozdrawiam wszystkich uczestników jutrzejszego turnieju badmintona w Terechni.
0: Dzięki, nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9.

0: 8.33 na zegarach. Mike już za nami, a przed nami m.in. Bobby. Tymczasem dziś 20 dzień czerwca, sobota, do Bożeny, Bogny i Florentyny. Idziemy na imieniny. Drogie panie, najlepsze życzenia dla was z okazji waszego święta. Wszystkiego dobrego i również dla tych, którzy mają dziś urodziny. Przypominam, że przed 9 kącik matrymonialny 7248. Na ten numer wysyłacie SMS-y, rozpoczynając je koniecznie od słowa Radio Sochacze wpisane łącznie 2,46 zł. To jest koszt jednej wiadomości.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.
0: Jak tak gorąco jest, to temperatura być musi.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
6: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
2: Reklama.

0: Czekam na ciebie i akcent za 12 minut 9. Ja czekam jeszcze na wasze SMS-y z matrymonialnym przesłaniem, bowiem za chwilę przeczytam je wszystkie na antenie Radia Sochaczew. Pamiętajcie, że wysyłacie je na numer 7248 na początku, pisząc Radio Sochaczew łącznie. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, miniona noc dla naszych strażaków minęła spokojnie. Nie było żadnego zgłoszenia.
1: Dzień dobry.

do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Włodek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie, na rowerze lub w motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedzialnego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń do nas. I ostatnie ogłoszenie, jakie mam, to hasło Miki. Miki to mężczyzna po 40, spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę, bez nałogów. Pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek, oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap w życiu. Kącik też jest... Kontakt jest telefoniczny 863 22 22.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Salon łazienek Lex Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment.

0: cement taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
3: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
7: Reklama.
8: Jest punktualnie 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: 3 biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny straży pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
10: Na godzinę 8:00 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
9: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Coraz cieplej. Już 24 stopnia. Przecież dopiero 9. Ciśnienie idzie do góry. Delikatny wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu, a dziś nawet 33 stopnie ciepła. W cieniu oczywiście pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. W Sochaczewie i okolicach dziś ma nie grzmieć, ale jutro są przewidziane burze.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew.
8: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak sobotę rozpocząć od programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. 4 po 9 na zegarach Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę, w której będzie konkurs, w której będą wasze ulubione przeboje, na które czekacie cały tydzień. No i oczywiście giełda, kupno, sprzedaż. Już teraz telefon 863 22 22 zaczyna być do waszej dyspozycji. Dzwońcie, jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać albo wypożyczyć za naszym pośrednictwem. W końcu my od tego jesteśmy. No to co? Telefony w dłoń, tak? A my gramy. Co zagramy?
5: Radio Sochaczew.
8: Halo.

Przypominam o tym, że do 10 giełda kupno, sprzedaż 863 22 22. Depis tylko czas. A już za chwilę Piękni i Młodzi, a później Jorgos o rozmarzonych oczach.

0: Rozbijamy banki. Pięknie młodzie, my mamy już pierwsze ogłoszenie w giełdzie. Kupno, sprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny, nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Sprzedam rower trzykołowy marki Tolek ze wspomaganiem elektrycznym, mało używany. Telefon 797-399-522. Kupię starszy motor lub motorower Fiata 125 lub 126. Rower dwuosobowy Tamden może być do kapitalnego remontu. 797-399-522. Dziękuję, pozdrawiam.

0: autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.

0: Miły pani, topki Daddy Cool i 28 już po 9, czyli jedziemy z konkursem.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzwonek renomowanej firmy Aquafor, zasady bez zmiany, czyli trzeba będzie wykazać się wiedzą na temat muzyki disco polo i nie wolno być autorem, laureatem, w konkursie w Radiu Słuchaczów przez ostatni miesiąc. Dzień dobry, kogo witam? Nie witam nikogo, bo się ktoś rozmyślił. Dzień dobry, w sprawie konkursu?
2: Tak. Nie, w sprawie konkursu, tylko
0: nie. A to później zapraszam, po konkursie, nie w sprawie konkursu. Ale przecież mógł powiedzieć, że w sprawie konkursu, to by, a może by wygrał dzwonek. 8632222, gorące teraz dni nadchodzą, także filtrowana woda jest konieczna, o czym mówią wszyscy, zaczynając od lekarzy. Trzeba dużo pić, nawadniać się i taka woda prosto z dzbanka jest jak najbardziej do picia. 8632222, czekamy na pierwszy telefon w sprawie konkursu. Dzień dobry, kogo witam?
3: Bartłomieja.
0: W sprawie konkursu?
3: Tak.
0: A możesz mówić do telefonu, a nie do radia? Przecież radio w ogóle. W telefonie jest mikrofon, jest słuchawka, także tutaj mówimy. Gotowy? Usłyszysz fragment utworu. Trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę. Możemy?
3: Możemy.

0: ukojenia. Tytuł wykonawca.
1: Niestety.
0: Dzięki za telefon. 8632222. Było. Wydawało mi się, że będzie prosto, a tu się okazuje, że jednak nie jest do końca prosto. Dzień dobry, kogo witam?
1: Witam, Sebastian z tej strony.
0: No to słuchamy.

0: tytuł i wykonawca.
1: A wieczorem Rider.
0: A wieczorem Rider. Tak jest. A skoro powiedziałeś a wieczorem co będziesz robił?
1: No pewnie koszenie trawy też będzie.
0: Koszenie jakieś. Trawy, no właśnie, tak. Sobota to kosiarka musi iść w ruch, tak samo jak i rano musi iść w ruch mop i odkurzacz. Możesz pozdrowić, zanim porozmawiamy na temat odbioru nagrody poza anteną.
1: Super, no pozdrawiam chyba wszystkich mieszkańców Sochaczewa, no i tych, którzy tą trawę będą dzisiaj kosili.
0: Razem z tobą, dobrze. Nie rozłączaj się, zaraz porozmawiamy sobie poza anteną na temat odbioru nagrody.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale najpierw podziękujemy sponsorowi.
3: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Posłuchajmy śpiewu. No to gramy oryginał. Rider.

0: 9:35 na zegarach w programie Dzień Dobry w sobotę. Czas na kolejne ogłoszenia w giełdzie. Kup do sprzedaż.
1: Sprzedam 10 kręgów, 80 i sprzedam skuter dla niepełnosprawnych tanio. Mój numer 510 597 922.
2: Sprzedam meble kuchenne, szafki wiszące, zlew, kuchenka elektryczna z wyciągiem oraz sprzedam kaloryfery do centralnego ogrzewania aluminiowe, kolor biały. Mój telefon 533 870 200. Dziękuję.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: No i wracamy do muzyki. Kochaj mnie całym sercem, Long and Junior. No i oczywiście jeszcze do 10:00 czekam na Wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż 863-22-22. Gramy!

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88. A koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Investput DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
15: Gastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Dzień dobry w sobotę.
19: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.

Topki pytają, czy można kochać tak? Oczywiście, że można. 13 minut dzieli nas od 10. Kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew. Jeszcze przez chwilę poczekam na wasze ogłoszenia z giełdą kupno-sprzedaż. Radio Sochaczew.

0: Mazutra, zrób coś dla mnie, zbliżamy się do 10:00, za chwilę wiadomości. A w wiadomościach co będziemy mieli? Otóż będziemy o tym, że jest ponad 1000 interwencji związanych z burzami, które przechodzą nad Polską.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament.

0: Sortyment. Bartex Gold, pelet Olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
3: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
8: Reklama. Jest punktualnie 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
10: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
9: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
12: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
9: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
13: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
9: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Tak jak słyszeliście, burze przechodzą nad Wielkopolską i na zachodzie. Tam może zagrzmieć, ale one będą przechodziły w głąb kraju. Jutro zagrzmi w Sochaczewie i okolicach. Uważajcie na siebie jutro. A dziś gorąco, upalnie do 33 stopni. Temperatura cały czas idzie do góry, już 26 stopni. Pokazują słupki rtęci.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry.

Oj, nie może być, nie może być. 4 po 10. Tomek Marcinia kłaniał się nisko i witam śpiochów, bo wiem, że takie osoby dopiero niedawno dołączyły do nas. Pozdrawiamy was serdecznie i przypominam, że dziś gorąco upalnie. To jest ważna informacja dla dzieci i dla osób starszych, żeby nie wychodzić w tych najgorętszych godzinach na słońce, a przynajmniej mieć na sobie okrycie głowy i butelkę z wodą. W tej godzinie co? Będzie konkurs, nowy konkurs. Będą też zaproszenia na imprezy kulturalno-sportowe, bo tych dziś nie zabraknie. Przede wszystkim zajrzymy do Rugby Klubu Orkan Sochaczew, bo nasi rugbyści przygotowują się już do meczu sezonu, czyli meczu o brązowe medale Mistrzostw Polski. Ale póki co muzycznie, a do tego lokalnie, bowiem Mariusz Cierpikowski, Voyager Music, ma dla was najnowszą propozycję. Razem z synem nagrali taki utwór jak Zaproszę Cię do tańca. No to gramy.

0: Jakuza i Łobuzy oraz Runi Ferrari, 14 po 10 na zegarach. No i dziś emocje sportowe. Najważniejszy mecz Ekstraligi Rugby dla naszych rugbystów. Rugby Klub Orkan Sochaczew gra z Lifestyle. Rugby Klub Arka Gdynia o brązowy medal Mistrzostw Polski. Na to spotkanie zaprasza Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
1: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w rugby. To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że sochaczewska Marakana znów zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić. Zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą do medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci. Będzie oczywiście trzecia połowa meczu. A najważniejsze, co będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał, to ciągle finał. Po raz drugi w historii będziemy organizowali mały finał. Po raz trzeci w ogóle finał w Sochaczewie, więc myślę, że każdy, kto na nasze mecze przychodzi, wie, co go czeka. A kto jeszcze nie był, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz 6 z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
0: Zapraszamy, bądźmy tym 16 zawodnikiem. Ja dodam, że generalnym patronem medialnym naszych rugbystów jest Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. Oczywiście będziemy na miejscu, będziemy relacjonować to, co dziać się będzie na sochaczewskiej Marakanie. Dziś punktualnie o 18.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to wracamy do muzyki. Miły pan Defis Topki. Jeden taniec, jedna noc. 16 po 10, gdyby ktoś pytał o godzinę. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: 27 po 10, no to czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: A do wygrania w nowym konkursie jest voucher na dużą pizzę od pizzerii Koziołek. 863-22-22, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kogo witam?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: Tomek, w sprawie konkursu, tak? No dobra, no to jedziemy. Jest w pizzerii Koziołek taka pizza, nazywa się pizza mięsny Koziołek. Tam jest sos pomidorowy, ser, chorizo, kiełbasa i boczek oraz jeszcze jeden produkt. Jaki?
2: Salami?
0: Nie, to nie jest salami. 863-2222. Czekamy na kolejny telefon. Voucher na dużą pizzę od Koziołka czeka. Przypominam, że zabawa jest dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kogo witam?
3: Mariusz z tej strony.
0: Dzień dobry, Mariusz. Mięsny Koziołek, sos pomidorowy, ser, chorizo, kiełbasa, boczek i jeszcze jeden produkt. Jaki? No i się rozłączył. No to ja się naczytałem, a on się rozłączył. No nie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: W sprawie konkursu?
4: Tak.
0: Dasz mi doczytać do końca? Jak masz na imię?
4: Natalia.
0: Natalia, dasz mi do końca czytać i odpowiesz, czy nie?
4: Poproszę.
0: Mięsny Koziołek, taka pizza w Koziołku. To sos pomidorowy, ser, chorizo, kiełbasa, boczek i jeszcze jeden produkt. Jaki? Raz, dwa, trzy.
4: Pasta pomidorowa?
0: Nie. 863-2222. Przeciągamy, dajemy szansę kolejnej osobie. Dzień dobry, kogo witam?
5: Marcin.
0: O jaki chodzi produkt w pizzy mięsny? No
5: jak mięsny Koziołek, to może mięso mielone.
0: Jeszcze raz powtórz.
5: Jak mięsny Koziołek, to może mięso mielone.
0: Nie, powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, czy któraś pizza ma taki produkt. Dzień dobry, kto jest z nami?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
6: Kinga.
0: Kinga, a jakbyś mogła mówić do telefonu, a nie do radia, to byłoby super, wiesz?
6: Ja tak mówię.
0: To skąd mam zwrotkę w słuchawkach? Pizza mięsny Koziołek, sos pomidorowy, ser, chorizo, kiełbasa, boczek i jeszcze jeden produkt.
6: Jaki? Kabanos.
0: Szybko przeczytałaś.
6: No trochę podejrzałam.
0: No troszkę. Zeszło się trochę, nie?
6: Na chwileczkę,
0: dobrze. Możesz pozdrowić, powiedzieć, jakie masz plany na dzisiejszy wieczór na przykład, a później poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
6: A pozdrawiam wszystkich znajomych, wszystkich słuchaczy.
0: I w radiu
6: no,
0: słyszę
6: jestem
0: się.
6: Jestem na zakupach.
0: Na zakupach, o. A co kupujesz?
6: A, takie.
0: Takie tam.
6: Takie tam.
0: Kobieta w sobotę na zakupach brzmi... Dobra, już nic nie będę mówił. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz porozmawiamy sobie poza anteną na temat odbioru nagrody. Najpierw podziękujemy sponsorowi.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
7: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Ines i serca bicie, tak gramy w programie. Dzień dobry, w sobotę. Enej to główna gwiazda dzisiejszej teresińskiej nocy czerwcowej. Główna, ale nie jedyna. Na swoją gwiazdę może liczyć także młodzież. Co ciekawe, to właśnie młodzież wytypowała tego artystę na zaproszenie na wydarzenie.
1: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
0: Mówił dyrektor Toku Mariusz Cieśniewski. Poza tym na scenie pojawią się warszawskie kombo taneczne i propozycja dla dzieci, grupa Mamy Śpiewamy. W programie także atrakcje dodatkowe jak grochówka wójta, gastronomia, wesołe miasteczko, konkursy i stoiska handlowe. Teresińska noc czerwcowa dziś na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia. Serdecznie zapraszamy.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
10: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już dziś potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
11: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew, Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.

0: I Megadance. Tymczasem jutro przy kościele w Karwowie piknik parafialny połączony ze zbiórką środków na leczenie Iwony Kamińskiej. Nasza mieszkanka, wdowa z pięciorgiem dzieci, choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Klinika w Niemczech chce się podjąć jej leczenia, ale koszt terapii wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Na piknik zaprasza Agata Brzozowska z Koła Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa.
1: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie.
0: To jutro, a dziś przy Szkole Podstawowej w Żukowie także piknik ze zbiórką środków na leczenie Iwony Kamińskiej od 14. Zapraszamy serdecznie. Warto pomagać.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

0: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
1: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
3: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
7: Reklama.
8: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
10: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
9: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
11: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
9: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
12: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
9: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
13: Pogoda.
4: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Gorąco, gorąco. 28 stopni, około 33 w Sochaczewie i okolicach. I tak jak informują tutaj nas synoptycy, Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia już dla 15 województw drugiego stopnia w trzystopniowej skali odnośnie burz. Te mają ominąć dziś Mazowsze, ale jutro na pewno się pojawią, a dziś najcieplej na zachodzie nawet 35 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dzień dobry w sobotę. Radio Sochaczew.
8: Cztery po 11 już na zegarach. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. No nasi słuchacze, a w zasadzie słuchaczki dwie, które do mnie zadzwoniły, są cały czas bacznie, przysłuchują się temu, co się gra i co się mówi. Przepraszam za swój błąd. Otóż piknik dla Iwony Kamińskiej w Żukowie odbędzie się za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 14, a jutro przy parafii świętego brata Alberta w Karwowie. No cóż, no, takie pomyłki zdarzają się nawet najlepszym, ale jeszcze raz przepraszam i dziękuję dwóm paniom, które do mnie zadzwoniły za czujność. Już teraz zapraszamy do Żukowa właśnie za tydzień, a ja zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, a w tej godzinie tradycyjnie możliwość zgłoszenia interwencji 863-22-22. Ten numer jest już do waszej dyspozycji. Zajrzymy jeszcze do zakładki co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl, bowiem jest bardzo dużo wydarzeń sportowo-kulturalnych w ten weekend, o czym też na pewno powiem. Wracamy do muzyki. Mr. Dex i Kopciuszek. Już teraz na dobry początek, a później Red Queen i Menalos. Zarąbista para, gramy! A gdyby ktoś nie wiedział, to słuchamy cię, słuchacie Radio Sochaczew na 94,9 FM. To jest program Dzień Dobry w sobotę. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Zarąbista para i Benaros, 16 po 11. Jutro na stadionie gminnym w Iłowie będzie się działo, tak, bo to miejsce stanie się miejscem pełnym sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i doskonałej zabawy. Przed mieszkańcami wyjątkowe wydarzenie jubileuszowe, 25. Dzień Dziecka w Iłowie, połączony z piknikiem sportowo-rekreacyjnym i letnimi turniejami piłkarskimi Iłów Cup 2026. Zapraszamy serdecznie. Będzie się działo w Iłowie od 10 do 20. Także naprawdę moc atrakcji czeka na mieszkańców gminy Iłów i nie tylko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
18: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
1: Do wygrania jest voucher o wartości 50 zł do da Grasso 863-22-22. Tradycyjnie zabawa jest dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Czekamy. Voucher czeka i pytanie konkursowe też czeka. Wszyscy czekamy, tylko telefonu brak. 863-22-22.

0: voucher o wartości 50 zł do Degras. Co dzień dobry, kogo witam?
1: Dzień dobry, Kamila.
0: Kamila. Kamila, nie wiem, czy wiesz, ale w Degrasso można zjeść nie tylko pizzę, ale na przykład jakąś sałatkę. Wiesz o tym, czy nie?
1: Wiem.
0: Wiesz. No i z sałatą będzie związane pytanie konkursowe. Sałata z cheddarem to jest... tak, polędwiczki z kurczaka w łagodnej paniarce, pomidory koktajlowe, ser cheddar, mieszanka ziaren i to wszystko podane w mieszance sałat z sosem winegre. I jest tam jeszcze jeden produkt. Jaki?
1: Słonecznik?
0: No nie, wymieniłem. Mieszanka ziaren, dynia, słonecznik. A. To jest to. 8632222. Dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Piotrek.
0: Piotr, polędwiczki z kurczaka w łagodnej panierce, pomidory koktajlowe, ser cheddar, mieszanka ziaren, dynia, słonecznik. Podane są w mieszance sałat z sosem winegre. Tam jest jeszcze jeden taki dodatek. To w ogóle nazywa się sałata z cheddarem. Jaki?
2: Rozszponka.
0: Jeszcze raz?
2: Rozszponka.
0: Nie. To jest rozszponka, jest pewnie w mieszance sałat, tak mi się wydaje. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo? Do telefonu mówimy, nie do radia. No i ktoś się nam rozłączył. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kto jest z nami?
3: Michał.
0: Michał, sałata z cheddarem, polędwiczki z kurczaka w łagodnej panierce, pomidory koktajlowe, ser cheddar, mieszanka ziaren, dynia, słonecznik tam jest na przykład. I to wszystko podane na mieszance sałat z sosem winegre. Tam jest jeszcze jeden produkt. Jaki?
3: Będziemy strzelać oliwki.
0: To był strzał nietrafiony, bowiem nie chodziło o oliwki, chodziło o ogórka. O ogórka chodziło. No niestety, voucher zostaje z nami. Dłużej nie mogę czekać już na poprawną odpowiedź.
4: Sponsorem jest pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.

0: Jesteś jak słońce i oczywiście Mariusz Winnicki, formacja Klasik. Jeszcze jedno zaproszenie na 17 Dzień Dziecka w Żelazowej Woli, który pierwotnie miał odbyć się 14 czerwca. To międzygalaktyczna moc przygód i kosmicznych ciekawostek. Będą też warsztaty, o których opowie Małgorzata Kazur, specjalistka do spraw marketingu.
1: Będą to warsztaty, w których będzie można coś wytworzyć własnoręcznie i zabrać oczywiście ze sobą do domu. No i wszystkie oczywiście nawiązywać będą do tematu. Będzie to na przykład projektowanie i budowa rakiet przy użyciu długopisów 3D, kosmiczne origami, czyli będzie można złożyć papierowe modele rakiet, gwiazd i innych elementów związanych z kosmosem, kosmopudełko, czyli ozdabianie pudełek na kosmiczne skarby w technice dekupaż, zegar małego astronauty, czyli dekorowanie drewnianych zegarów inspirowanych planetami i kosmosem. Będzie można własnoręcznie zbudować i udekorować łazik kosmiczny. Będzie też można stworzyć lampę w kształcie układu słonecznego.
0: 17 Dzień Dziecka w Żelazowej Woli zatytułowany Frycek w kosmosie. Jutro od 10 do 17. Do zobaczenia. Wstęp wolny.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: się tam!
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
1: Reklama.

0: Każdej nocy oczywiście formacja Boys za 11 minut 12. No to jeszcze o tym dzisiejszym wydarzeniu sportowym sezonu 2025-26 w Ekstralidze Rugby powiemy. Mecz Orlen Orkan Sochaczew, Lifestyle RC Arka Gdynia. Ten mecz zadecyduje o brązowym medalu dla jednej lub drugiej drużyny. Jak do tego spotkania podchodzi kapitan naszej drużyny Dawid Plichta?
1: Gdyby się obejrzało drugą połowę meczu półfinałowego naszego z Ogniwem i obejrzałoby się mecz Arki, to zdecydowanie nie. My jako zawodnicy nie zakładamy sobie medali na szyję, bo wiemy, że Arka to klasowa drużyna, dlatego bardzo mocno się przygotowujemy. Cieszymy się, że będziemy mogli prawdopodobnie wystąpić w pełnym zestawieniu, więc to jest dla nas najważniejsze, że ludzie wracają po zawieszeniach i że będziemy mogli grać w pełnym składzie i miejmy nadzieję, że dokończymy też ten mecz w pełnym zestawieniu, ale naprawdę szykujemy się na mocną walkę, na wymianę taką bardzo mocną. Pokazaliśmy w sezonie, że jesteśmy mocną drużyną, że potrafimy bronić, że potrafimy grać dobrze, że potrafimy naprawdę wznosić się na wyżyny swoich możliwości. Na koniec dnia trzeba wyjść, mocno zagrać ten ostatni mecz w tym sezonie, przypieczętować i przeważyć szale na zwycięstwo na swoją korzyść.
0: Zapraszamy na Sochaczewską Marakanę dziś o 18:00. Bądźmy tym 16. zawodnikiem dla podopiecznych Macieja Brażuka. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyczny.

0: Kanalizacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF, sochacze wchodaków, pocztowa 3.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
2: Reklama.
3: Zbliża się 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
5: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
4: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
6: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
4: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
7: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
4: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: To, co się w pogodzie zmienia, to tylko temperatura, która cały czas idzie do góry. 29 stopni, odczuwalna 30, będzie jeszcze cieplej. Tak, bez opadów, a co czeka nas w nocy, o tym jutro, o tym powiem za godzinę, nie jutro, tylko za godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego programu. Dzień dobry w sobotę, 3 po 12 na zegarach. Ważna informacja jest taka, numer jeden, że na drodze wojewódzkiej 708 w miejscowości Janów, gmina Brochów, doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Otóż przez nieodpowiedzialny manewr motocyklisty samochód zjechał na pobocze i dachował. Tam mogą występować utrudnienia w ruchu. Taką informację otrzymaliśmy od naszego słuchacza. Jest to potwierdzone przez Państwową Straż Pożarną w Sochaczewie. Druga informacja jest taka, że w tej godzinie w programie Dzień Dobry w sobotę będą Wasze pozdrowienia i życzenia. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo do mnie zadzwonić 863 22 22, albo napisać SMS na numer 74 550. Treść SMS-a rozpoczynamy od słowa Radio Sochacze wpisane łącznie, a dopiero później treść ogłoszenia, treść pozdrowień lub życzeń. 4 zł plus VAT to koszt jednej wiadomości. 74 550 to SMS-owo, a 863 22 22 to telefonicznie. A propos tego zdarzenia jeszcze, to jedna osoba jest poszkodowana, na szczęście nie groźnie, także będzie co będzie. No na pewno będzie mandacik.

0: ciemności.
1: I już pierwsze pozdrowienia mamy.
2: Gorące serca, płynące życzenia z okazji 13 urodzin dla naszej kochanej Weronki. Zdrówka, pomyślnych wyników w nauce życzy mama babcia Halina, siostra Karina i ciocia Agata z wujkiem Jankiem.
1: Przyłączamy się do tych życzeń.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: teściowej Halinki, dla żony Agaty i córki i Kariny z Wilkówca.
1: Ale kto pozdrawiał tego? Niestety nie wiem. Do 13 wasze pozdrowienia 863 22 22.

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Mamo! Kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Piszecie pozdrowienia. Pozdrowienia dla mojej cudownej, narzeczonej Patrycji. Twoja kapka, cokolwiek by to nie znaczyło. Albo dzwonicie.
1: Pozdrowienia do wspaniałej przyjaciółki Sabinki od Joli.
2: Chciałbym pozdrowić moją mamę Marysię z Osieka.
0: 863-22-22.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki. Depis, ty i ja. 27 po 12. To jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew.

0: Oczywiście, że kto się lubi, ten się czubi i na razie się bajerujemy. After party na razie to mamy dwa kolejne pozdrowienia.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wspaniałej przyjaciółki Sabinki od Joli.
2: Pozdrawiam syna Arkadiusza Zwężyk z rodziną i pana prowadzącego i jeszcze przede wszystkim moją prawnusię.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za pozdrowienia. Przypominam, że do 13 czekam na wasze telefony 863 22 22.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Gastorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Ostatnie chwile macie na to, żeby zadzwonić z pozdrowieniami albo z życzeniami. 863 22 22. Można napisać SMS na numer 74 550, ale treść koniecznie rozpoczynajcie słowem Radio Sochaczew, wpisane łącznie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

I tak oto muzycznie kończymy dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. A kończy formacja Buffalo. Ona jest taka piękna, jak i pogoda za oknami.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Z Pałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
10: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.
15: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Polska doma.

0: domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 30 stopnia, będzie nawet 33. Będzie gorąco, upalnie. Już teraz jest, także uważajcie na siebie. W nocy bardzo ciepło, do 19 stopni spadnie temperatura, czyli ciepła noc bardzo przed nami, a jutro zagrzmi i popada nawet mocno, ale temperatura będzie oscylowała w okolicach 28 stopni.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 3 po 13, tu Radio Sochaczew. Dziękuję za wspólny poranek i program Dzień Dobry w sobotę. Życzę udanej soboty i jeszcze lepszej niedzieli. No a ładujcie akumulatory, aby w poniedziałek z uśmiechem przyjść do pracy. Tomek Marciniak, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To moment, by się z wami przywitać w audycji Kinożercy, a szczególnie zrobi to Kuba Milewski, który właśnie pojawił się w studiu Radia Sochaczew. Dzień dobry.
2: Bieg i nawet się nie spóźnił.
1: To są takie rzeczy, które rzadko się zdarzają.
2: Dokładnie tak. Punktualność moja. Dobra. Dawaj.
1: Przejdźmy
2: ten,
1: do
2: dawaj
1: konkretów.
2: Ten hit. Dokładnie. To zaczniemy od hitu, proszę państwa.
1: Od hitu, tak? Może zaczniemy od słów pewnej damy i za chwilę przetłumaczymy wam to wszystko, wyjaśnimy i powiemy, dlaczego ten dźwięk się pojawił. Dobrze.
3: The song I Knew It, I Knew You came about because I was lucky enough to get to see a version of Toy Story 5, which I absolutely fell in love with the film and immediately really identified with the characters, namely Jessie. And I wanted to write a song from her perspective. The song came to me so quickly that it was written, and I had a rough version of it recorded by the end of that exact day that I had seen the movie. So I was inspired immediately by it, and I really hope you like it. It's called I Knew It, I Knew You.
1: No to proszę bardzo, możesz tłumaczyć.
2: I to była Taylor Swift. Tak. I ona powiedziała, proszę państwa, tak, już mówię. Kiedy zadzwoniłam do Łukasza, bo dostałam do niego numer, byłam bardzo zadowolona, że mogę mu opowiedzieć o swojej nowej piosence, którą napisałam właśnie do Toy Story 5. I zakochałam się nie w Łukaszu, tylko w tym filmie, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, co miała na myśli autorka i utożsamiła się z postaciami z filmu Toy Story, a konkretnie z Jessie. I chciała napisać piosenkę z jej perspektywy. I tak szybko przyszła jej ta piosenka do głowy i właśnie napisała wersję roboczą tego utworu tego samego dnia, w którym obejrzała film. No i poczuła natychmiastowe natchnienie Taylor Swift i ma nadzieję, że my poczujemy to samo, a będziemy je mogli poczuć już od najbliższej środy, 17 czerwca i czwartku, kiedy mamy to pokazy przedpremierowe nowej, piątej już części animacji przygód Chudego i Baza Astrala i reszty zabawek. Tym razem Chudy opuszcza Boni, swoją koleżankę, przyjaciółkę, właścicielkę po Endym, a ona jednak, ta Boni dorasta coraz bardziej, bo w poprzednich częściach tam chodzi do przedszkola, jest malutka i zakochuje się w swojej nowej zabawce, a jest to Lipat, czyli tablecik, który pochłania ją doszczętnie. No i Chudy wraz z przyjaciółmi musi wyjaśnić i uratować sytuację.
1: Okej, czyli tradycyjne zabawki zderzają się z brutalną elektroniką.
2: Dokładnie
1: w tym momencie.
2: Tak, i rzeczywistością, więc zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Także przypominam, nie od piątku, a już od środy można.
1: Od 17 czerwca.
2: To już końcówka roku, oceny wystawione w nagrodę. Albo i nie, w nagrodę dla pasków czerwonych.
1: Pasek będzie. Nie wiadomo,
2: gdzie i gdzie, w jakim miejscu. Także zapraszam serdecznie, troszkę z przymrużeniem oka, ale bajka na pewno będzie hitem, zresztą jak każda
1: część,
2: z poprzednich części. Dokładnie.
1: Już piąta. Wow.
2: Która twoja ulubiona?
1: Nie wiem, czy powiedziałbym, że któraś z nich jest taką konkretną, ale powiedziałbym, że na pewno Toy Story jest jedną. Ogólnie cała ta saga jest z tych.
2: Tak. A ja chyba jedynkę, tak
1: Te druga we mnie masz, ja uwielbiam.
2: Dokładnie,
1: w ogóle
2: Stanisław Sojka, dokładnie.
1: Tak, świętej pamięci, więc.
2: Nie do podrobienia głos i ta piosenka, ciekawe czy zagości w tej części, czy jest to, czy będzie. Tego nie wiem, przekonam się też w środę, pewnie jak się wybiorę ze swoimi dzieciakami do kina, a jak nie będą chciały, to na pewno pójdę sam.
1: Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Mamy dosłownie parę sekund.
2: Mamy parę sekund.
1: No.
2: To zrobimy tak, że będzie, powiem o Backrooms bez wyjścia, horror, a resztę w szczegółach opowiemy w następnym
1: wejściu. Jeśli zrobisz to w 15 sekund, to...
2: O Backrooms? Nie zrobię tego w 15 sekund, ale powiem, że jest to fenomen internetu. Obejrzany 100 razy seria filmów grozy i ona wkracza na wielki ekran. A co się dzieje? To już powiemy w następnym wejściu.
1: No to bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy i wracamy z filmem Backrooms. Bez wyjścia.
2: Bez wyjścia.
1: Tak, ten horror... Ty nie jesteś miłośnikiem tego gatunku, aczkolwiek, jak już zapowiadałeś, to chyba coś takiego, co powinno przyciągać.
2: Tak, ale jeszcze powiem Państwu, bo to jest bardzo ważne. Zadzwoniła Taylor Swift do Łukasza, podziękowała, że puścił ten materiał, była mu bardzo wdzięczna i słuchała. Słuchała, więc...
1: Obiecała, że zabierze nas na swój kolejny koncert w Polsce.
2: Dokładnie, być może na WSC Festiwal albo Dni Sochaczewa przyjedzie. Nie obiecuję, że za rok, ale jest wszystko w planach. Łukasz trzyma rękę na pulsie.
1: Zbieramy budżet.
2: Ale zbieramy budżet. Natomiast wracamy teraz do Backrooms bez wyjścia. Bo budżet też może być na Taylor bez wyjścia. Rzeczywiście jest jakiś fenomen, ja nie znam. Natomiast przygotowując się, wyczytałem trochę, że 100 milionów razy seria filmów grozy stworzona przez 16-latka. Ten film będzie jednym z najbardziej oryginalnych i przerażających horrorów ostatnich lat. Ja mam takie skojarzenie ze Stranger Things, ponieważ gdzieś obok naszego świata istnieje inny, równoległy, nieskończony labirynt pozornie pustych korytarzy. Módl się, by tam nie trafić. Widziałem zwiastun. Mhm. Rzeczywiście może być groźnie. Natomiast pewnie nie obejrzę. Więc nie powiem Państwu.
1: Świetna zachęta.
2: Dokładnie, co się tam wydarzy, bo wszystkich fanów horrorów zapraszam i nie tylko. Może ktoś chce zacząć przygodę z horrorem. Na pewno nie jestem to ja. Więc tak, zapraszam. Młodzież z tego,
1: po prostu
2: co widziałem, internet.
1: Się
2: dokładnie tak. Młodzież ponoć mocno czeka na ten film i z tego, co tam czytałem i widziałem. Także no co, nie pozostaje mi nic innego, jak od piątku zaprosić na ten film, bo rzeczywiście to, co mówiłeś, filmy grozy, horrory wracają i trzymają się dość mocno.
1: Mają się bardzo dobrze,
2: zgadza się. No i jeszcze będzie Robin Hood, koniec legendy. I wiadomo, o, dawno nie było suchara. Dlaczego Robin Hood, wiadomo.
1: Bo mało
2: jem. Ja, dokładnie tak. No i wracamy. Ale tutaj Robin Hood, czyli Hugh Jackman.
1: Wolverine.
2: Tak. No i poczytałem też.
1: Tak, ja też jeden z wywiadów słyszałem, że to była bardzo wyczerpująca praca. Opowiadał chyba o jednej ze scen walk w błocie, że rzadko mu się to zdarza, ale już w pewnym momencie chciał powiedzieć po prostu mam dość i zejść z planu. Tak.
2: No i właśnie o tym też wyczytałem, że jest to chyba najbardziej realistyczna historia o Robin Hoodzie, a także taka najbardziej wyrażona w sposób mocno, dużo bijatyk właśnie, że na tym skupia się pierwsza część filmu, a druga opowiada już historię, przemianę Robin Hooda, więc zobaczymy to trochę w innym ujęciu. Poczytałem kilka recenzji i właśnie każda mówi, że naprawdę jest świetny, ale trochę dekonstruuje mit Robin Hooda, więc...
1: A ktoś się kręci, to kogo znamy? Zastanawiam się, kto jest reżyserem.
2: A, kto jest reżyserem? No. A zaraz ci powiem... jak znajdę na kartce, albo to wywaliłem tą informację, bo myślałem, że i tak się nie przyda, bo nawet nie jest dokładnie. Natomiast Bill Skarsgård też gra tam.
1: Pojawi
2: więc
1: się w tym
2: tak,
1: filmie. Okay.
2: I ponoć krabnie każdą scenę, więc obsada jest zacna. No nie pozostaje mi nic innego. Jeszcze powiem o fajnym filmie. Mhm. Ojczyzna, no bo to jest Paweł Pawlikowski i kolejny raz nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes. No i jest to jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu, który się właśnie odbył na Lazurowym Wybrzeżu. To jest historia, która opowiada o laureacie Nagrody Nobla, który wraca po latach wygnania do Niemiec. Także takie kino rzeczywiście autorskie i piękne, jak Zimna Wojna czy Ida, piękna w obrazku, więc nie pozostaje mi nic innego, jak też od piątku zaprosić do Kina Odeon.
1: To ja się po prostu dołączam i za chwilę wracamy z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. kinoodeon.pl.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Bud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Taylor znowu dzwoniła, co?
2: Dzwoniła Taylor, tak.
1: Tym razem do ciebie.
2: Nie, no do mnie nie ma, nie kłam do ciebie. Ustalała na przyszły rok, jednak powiedziała, że za darmo nawet wystąpi, że tak jej się spodobała audycja i to o tej story, co mówiliśmy, że lubimy ten film, że ona wystąpi za darmo, także no, będzie się działo.
1: Powiedziała, że nic nie zrozumiała, ale że było super.
2: Dokładnie tak, ale użyła Google Translate, tak jak i my. Dobra, wracamy.
1: Przejdźmy do konkretów, tak.
2: Audycji.
1: Co tam fajnego w kinie Odeon jeszcze? Co można, może to, co jeszcze można
2: to, co
1: zobaczyć?
2: Jeszcze można zobaczyć. No. Bardzo dobrze. Straszny film na pewno. Też cieszy. Byłem.
1: Wow.
2: Jestem już chyba za stary.
1: Ale no, bo to jest jednak film bardziej komediowy niż
2: komediowy.
1: Horror.
2: Byłem,
1: horror komediowy, no.
2: Kilka razy szczerze się zaśmiałem, naprawdę. Okay. Natomiast myślę, że z wiekiem to się inaczej ogląda. Młodzież na sali bawiła się doskonale. Myślę, że mogliby mówić do mnie dziadku. Natomiast obejrzałem i jest w porządku. Jak ktoś chce iść na taką prostą komedię z żarcikiem niewybrednym, to zachęcam. Jest to odpowiednie. No, Dzień Objawienia, który zarobił 92 miliony dolarów i jest numerem jeden w Polsce obecnie.
1: To jest ten film z Emily Blunt, tak?
2: Tak. I Spielberg jako reżyser za kamerą.
1: I Colin Firth chyba.
2: I Colin, tak.
1: No, to dobra obsada, tak. Dobry reżyser, więc tam musi się wszystko
2: to
1: zgadzać.
2: Musi się zgadzać dokładnie i sprzedać. Też się na pewno dobrze ogląda. No i oprócz tego dla dzieciaczków Super Mario, Tom i Jerry, Willow i Tajemniczy Las, także serdecznie zapraszam. Natomiast już niebawem, bo od 26 czerwca na zakończenie roku szkolnego Supergirl, Woman of Tomorrow, czyli Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, właśnie łączy siły ze swoimi dawnymi towarzyszami, żeby stawić czoło nieoczekiwanemu i bezwzględnemu przeciwnikowi. Także serdecznie zapraszam, bo fajne kino.
1: Superbohaterów,
2: tak. Dokładnie tak. No i od 1 lipca superbohaterowie żółci wchodzą na ekrany, minionki i straszydła. No, wyruszają minionki w ekscytującą podróż dookoła świata, bo chcą nakręcić własny film grozy. I na minionki też obejrzałem zwiastun i uśmiałem się. Liczę, że cały film będzie taki, także no, gru spotyka tutaj, znaczy pomocnicy gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód i naprawdę widać to na ekranie. Zresztą ja chyba lubię każdą część minionków.
1: No bo to bawi.
2: Chociaż długo się do nich przekonywałem, w sensie, żeby obejrzeć w ogóle. Nie mówię, a minionki tam.
1: Tak, coś tam dla dzieci.
2: A potem jednak się
1: wkręciłeś.
2: Dokładnie, i czeka, więc tak. No a coś dla starszych, to zaproszenie. Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton. Także to może być ciekawa, bardzo dobra komedia na wakacje, bo znudzone sobą małżeństwo zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. I mam takie coś. Jak wiadomo, niedaleko jest z jadalni do sypialni. Także może być
1: będzie
2: troszkę pikantnie,
1: właśnie.
2: Na ostro, dokładnie, choć nie każdy może lubi. Ale
1: a jestem ciekaw, bo Edward Norton, mówisz, ja zawsze go kojarzę jednak z takimi rolami no, mniej komediowymi.
2: Mniej komediowymi, dokładnie, więc, ale jest Seth Rogen dla równowagi.
1: No tak, no to okej. Okay.
2: No i jest
1: towarzystwo.
2: Oko zawiesić, no bo Penelope cały czas w formie. No Olivia miała chyba tam troszkę wychudzona, była ostatnio tak mówili, że za dużo pewnych leków na odchudzanie i bo nie wiem, czy ją kojarzysz w ogóle, Oliwie z doktora House'a.
1: Okej, okay,
2: ale to
1: dobrze.
2: No,
1: to zaraz sobie zrobię szybką.
2: Bo 11 to w Stranger Things.
1: A dobrze, to, jest to już to, okej. Okay. To już kojarzy
2: traktorka,
1: tak.
2: To może być naprawdę bardzo dobra, fajna komedia wakacyjna.
1: I na nią zapraszamy, stawiając kropkę, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i audycję Kinożercy. Kuba Milewski był z nami. Słyszymy się za tydzień.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii, Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś moimi Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wracamy do truskawek. One cały czas są z nami. Czerwiec w pełni, ale truskawki są cały czas w sprzedaży. Cena idzie w dół, także naprawdę zachęcamy do tego, żeby je kupować. Dzisiaj będzie trochę innej opcji niż kluski z truskawkami. Truskawki owszem będą w roli głównej, ale będą to knedle z truskawkami.
4: Knedle i to twarogowe, więc będą tak naprawdę jak pełnowartościowy posiłek znowu, no bo dostarczymy tutaj i węglowodany, i białko przede wszystkim, także jak najbardziej.
3: Skąd w ogóle pomysł na knedle z truskawkami?
4: No knedle z truskawkami to jest danie mojej babci, jeszcze bardziej ze śliwkami, które nam robiła, to tego się nie zapomina po prostu.
3: To jest taki smak dzieciństwa.
4: Smak dzieciństwa, dokładnie.
3: No dobrze, no to jedziemy z tymi knedlami. Co po kolei trzeba przygotować i zrobić?
4: Zrobimy około 20 małych knedli. Potrzebujemy 0,5 kg twarogu. Najlepiej półtłustego, niekoniecznie tłustego. Jajko, mąki 180-200 gram maksymalnie. Szczyptę soli, no i oczywiście truskawki. Twaróg musimy przecisnąć przez praskę, ewentualnie można go rozgnieść. Ja bardzo często robiąc knedle po prostu rozgniatam sobie widelcem, ale ja lubię, kiedy są takie kawałki sera. Dodajemy jajko, sól, mąkę i zagniatamy ciasto, ono musi być miękkie. Formujemy kulki i do środka wkładamy truskawkę. Zalepiamy, gotujemy 3-4 minutki tak, żeby nam tylko wypłynęły. I knedle mamy gotowe. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie dodać za dużo mąki, bo one nam się wtedy zrobią twarde. Także tutaj musimy tego pilnować.
3: 200 gram to jest niecała szklanka herbaty.
4: Powiedzmy.
3: Więcej.
4: No i teraz mamy różne opcje podania tych knedli.
3: A jeszcze tak wrócę, zanim opowiesz o podaniu knedli. Oczywiście truskawki prosto umyte z
4: oczywiście,
3: lubianki.
4: Tak.
3: Nie rozgniatane, nie żaden miąższ, tylko gotowe.
4: Tak, tylko no musimy też je troszeczkę najlepiej na ręczniku papierowym, żeby one nie były
3: osuszyć.
4: Takie prosto z wody, troszkę je osuszyć, bo pamiętajmy, że truskawka to 90% wody też, więc to żeby to się nam nie zrobiło zawodniste. Także czekamy, niech one sobie tam obciekną z tej wody, może niekoniecznie mamy je wycierać, ale żeby nie były prosto z wody. No i jak podamy? No podania mamy też różne sposoby. No ja pamiętam z dzieciństwa moją babcię, która nam podawała knedle z bułką tartą i masełkiem. Jak rozmawialiśmy
3: fasolką
4: w poprzednim
3: trochę,
4: odcinku
3: tak.
4: O fasolce, czyli to są te nasze smaki dzieciństwa.
3: No
4: trochę,
3: maszne.
4: Dokładnie, trochę może podbijają kaloryczność, no ale są przede wszystkim pyszne. Więc to jest jakby pierwszy sposób.
3: Pamiętaj,
4: ale
3: że babcia nigdy nie liczyła kalorii.
4: Babcia nie liczyła,
3: tak.
4: Nie. Ale ja myślę, że warto zaproponować też jakieś inne rozwiązania i też bardzo ciekawe. Zamiast tej bułki tartej z masłem możemy wykorzystać jogurt grecki z odrobiną miodu. Możemy zrobić kruszonkę migdałową. To w zasadzie mogę powiedzieć za chwilkę, jak ją przygotować, bo to też dosyć łatwe. No i oczywiście mus truskawkowy, o którym też już rozmawialiśmy w którymś odcinku, ze świeżą miętą i na przykład z sokiem z cytryny i po prostu podać je na takim musie z truskawek. I tutaj jest połączenie smaków, jest po prostu boskie. A taka kruszonka to też dosyć proste, bo potrzebujemy 50 gram płatków migdałowych, 30 gram masła, 20 gram cukru trzcinowego najlepiej i na suchej patelni przez jakąś minutkę podprażamy sobie te płatki migdałowe, aż zaczynają nam pachnieć, dodajemy masło. Masło się rozpuszcza, wsypujemy cukier. Mieszamy jakieś 2-3 minutki i tak, żeby ten cukier zaczął się nam rozpuszczać i karmelizować. Migdały zrobią się złote. przekładamy od razu na papier, żeby też nie trzymać ich już na temperaturze, tylko jakby też na papier albo na zimny talerz po prostu, żeby zdjąć je z patelni i w zasadzie mamy gotowe.
3: Brzmi naprawdę bardzo pysznie. Też pomyślałem od razu o tych knedlach ze śliwką, bo tak z truskawkami to przyznam się szczerze, że...
4: Ale knedle możemy zrobić z wieloma owocami.
3: Tak, ale jest dokładnie. Jeszcze sezon cały czas na truskawki, także polecamy jako taki posiłek.
4: Musimy się jeszcze trochę nimi nacieszyć.
3: Zdecydowanie tak. My robimy tutaj krótką pauzę i za chwilę wracamy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
16: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Sekrety szefa kuchni, moimi państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie. Rozpoczynamy sezon na pomidory. Może trochę wcześniej ktoś pomyśli, ale okazuje się, że wcale nie na początek. Będzie zdrowo, dietetycznie, naprawdę bardzo przyjemnie, bo będzie to sałatka z pomidorami. I nie tylko z pomidorami.
4: Tak, zaczynamy od pomidorów, bo to jeden z najbardziej wyczekiwanych warzyw naszych tutaj nawet w Polsce, ponieważ one w tej chwili będą smakowały nam najlepiej.
3: No właśnie to zanim przejdziemy do tworzenia tej sałatki, bo ona jest naprawdę bardzo taka ciekawa, to powiedz mi, dlaczego w Polsce te pomidory są tak wyjątkowe? Co je cechuje w ogóle?
4: Po pierwsze smak, czyli to, że pomidory dojrzewają, te pomidory, które dojrzewają w słońcu, zawierają zdecydowanie więcej naturalnych cukrów i związków takich aromatycznych niż te, które zbierane są gdzieś tam niedojrzałe i transportowane do nas przez tysiące kilometrów. I myślę, że każdy, kto raz zjadł takiego pomidora prosto z krzaka zerwanego, to wie, że to jest zupełnie inne warzywo niż ten zimowy pomidor z marketu.
3: No właśnie, to w takim razie, co będzie w tej sałatce oprócz pomidora, bo pomidor lubi towarzystwo kilku warzyw na pewno.
4: No na pewno, pomidor w ogóle w przeróżnych odsłonach nam się może pokazać. Potrzebujemy około 0,5 kg pomidorów. Tutaj fajnie sprawdzą się malinowe. 2 ogórki gruntowe, czerwoną cebulę, pęczek koperku, oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz. Pomidora myjemy, kroimy go sobie w większe cząstki albo w ósemki. Warto użyć tych bardzo dojrzałych, sezonowych pomidorów. One są tutaj naprawdę najważniejszym składnikiem. Do tego dodajemy ogórki pokrojone w pół plasterki.
3: Obieramy czy nie?
4: Nie. Jak są młode, nie trzeba ich obierać. Okay. Cebulę kroimy w bardzo cienkie piórka. Jeśli chcemy jej smak złagodzić, to możemy ją na 5 minut zalać zimną wodą. Koperek drobno siekamy, łączymy wszystkie nasze składniki, przygotowujemy dressing, czyli tą naszą oliwę, sok z cytryny, szczyptę soli i świeżo mielony pieprz. Polewamy sałatkę tuż przed podaniem i delikatnie mieszamy, żeby nie uszkodzić pomidorów. Pamiętajmy, że one są bardzo delikatne. Na koniec posypujemy koperkiem i w zasadzie mamy danie gotowe.
3: Ale zapytam, ten dressing w jakich mniej więcej proporcjach, bo tak...
4: 3 łyżki oliwy, pół cytryny, oliwy z oliwek, tak. Sok z połówki cytryny, sól i pieprz, tylko też warto dodać, że sól najlepiej jest dodać przed samym podaniem, dlatego w sumie powiedziałam, że ten dressing tak naprawdę przed samym podaniem, a dlatego, że pomidory bardzo szybko puszczą sok. Na pewno wiemy, że jak je posolimy i postoją chwilkę, to okaże się, że mamy warzywa w wodzie pomidorowej.
3: Ty w poprzednich odcinkach, a propos tego dressingu jeszcze, to dodawałaś musztardę francuską, łyżeczkę miodu.
4: Tu są różne opcje. Różne opcje. Tak naprawdę tych dressingów mamy mnóstwo. Za każdym razem tak myślę o tym, żeby jednak coś zmienić i podać jakiś inny.
3: Więc... Jasne. Jedziemy dalej. Bo tam jeszcze grzanka występuje.
4: Ach, jeszcze grzanka. Oczywiście, grzanka fajnie do tego się nam sprawdzi. Grzanka, bo tak, ta sałatka tak naprawdę może być jako dodatek do obiadu, a może być jako kolacja na przykład. Do niej zrobimy sobie grzankę z pomidorami, czosnkiem, bazylią i tutaj potrzebujemy chleb na zakwasie. Przykładowo, nie wiem, 4 kromki. Na 4 kromki to będą jakieś 3 pomidory duże, ząbek czosnku, kilka listków bazylii. 2 łyżki oliwy, sól, pieprz Grzanki pieczemy, nacieramy je czosnkiem, układamy na niej pokrojone w kostkę pomidory, bazylię, skrapiamy oliwą i mamy świetny dodatek do sałatki.
3: To jeszcze na koniec zapytam, jak rozpoznać dobrego pomidora, bo wydaje się, że to jest proste, a okazuje się, że nie.
4: A no właśnie, bo bardziej patrzą nasze oczy, prawda? A wcale nie, najlepszego pomidora poznajemy nie po wyglądzie, ale po zapachu. Jeśli przy szypułce wyczuwamy taki intensywny, świeży aromat, możemy być w zasadzie pewni, że ten pomidor będzie bardzo smaczny. A pomidor, który nie pachnie, zazwyczaj nie smakuje tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
3: Na szczęście sezon na pomidory dopiero się
4: rozpoczyna. Teraz wszyscy będziemy wąchać pomidory.
3: Będziemy je wąchać, będziemy w kolejnych odcinkach mówić o odmianach, jakie są najlepsze. Będziemy mówić o tym, jak zrobić na przykład dobry przecier pomidorowy, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska była moim i Państwa gościem. Przypomnę, restauratorka i właścicielka Sela Vie w Sochaczewie.
4: Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Hurtownia Budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.

0: www.sklejka-sochaczew.pl.
1: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
7: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: To przedostatnia muzyczna piwnica, jeśli dobrze liczę, bo za chwilę przerwa wakacyjna, więc przedostatni raz słyszymy się w Radiu Sochaczew. Michał Odolczyk jest oczywiście ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pełen smutku i wielkich oczekiwań.
1: Boże, to ja się boję, co będzie za tydzień, jak to będzie już ostatnia audycja.
2: Co będzie za tydzień?
1: Znaczy nie, no jak mówisz o tym smutku.
2: A, okej.
1: Okay. Czy jeszcze bardziej będziemy smucić?
2: Będzie w płaczu, w wielkim płaczu. I w żalu, bo będziemy mówić za tydzień, tak myślę, o kimś, kogo już nie ma. Ale dzisiaj będziemy mówić o zespole, którego w zasadzie też już nie ma.
1: Jako zespołu, ale jego front.
2: Tudzież dwa najbardziej znane nazwiska, które w tym zespole uczestniczyły, tudzież go tworzyły i były jego filarami, żyją, no natomiast może nie do końca mają się dobrze, a kto to jest i o kim będziemy dzisiaj wam opowiadać i czyją muzykę grać, to dowiecie się za chwilkę.
1: No to zostańcie blisko z muzyczną piwnicą.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: No dobrze, to rozwiejmy te wszelkie wątpliwości. Ta nutka tajemnicy, taką kurtynę spuściliśmy, ale to pora by ją odsłonić i powiedzieć, że chodzi o zespół Genesis.
2: Genesis, tak jest. Tak, a te jest. Dwa najbardziej znane nazwiska to?
1: Peter Gabriel i Phil Collins.
2: Dokładnie tak. Phila Collinsa myślę, że znają, kojarzą wszyscy. A jeżeli dobrze słuchaliście naszej audycji ostatniej o Johnnym Cashu, to też mówiliśmy o tym, że został wprowadzony do Hall of Fame i niedługo po tym niestety odszedł z tego świata. Złą wiadomością jest to, że szykuje się wprowadzenie do Hall of Fame Phila Collinsa, który nie weźmie w tym wydarzeniu udziału ze względu na swój stan zdrowia właśnie. Niemniej zespół Genesis, który myślę, że kojarzycie przede wszystkim z Phila Collinsa. Tak mi się wydaje, że Phil Collins jest takim znakiem rozpoznawczym.
1: Chyba najbardziej charakterystyczny postać,
2: głos, taki trochę nosowy.
1: Tak.
2: No i przede wszystkim też perkusista tego zespołu, jakby nie patrzeć. Zresztą jeden z nielicznych perkusistów w historii muzyki rockowej, czy też popowej, który był zarazem wokalistą. Bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś, kto siedzi za bębnami, również śpiewał.
1: Bo to jest dosyć trudne w zasadzie.
2: No, myślę,
1: no bo jesteś zaangażowany niemalże wszystkimi kończynami, do tego jeszcze musisz śpiewać.
2: Wszystkie kończyny i jeszcze trzeba to sobie liczyć i jeszcze do tego śpiewać, więc jeszcze
1: poba. Pamiętać tekst, no szacun.
2: A na przykład jednym z tych nielicznych, którzy brali na siebie taki ciężar występowania, był również pan, którego nazwiska wam nie powiem, bo nie pamiętam, ale jeśli kojarzycie utwór Hotel California, to dokładnie jest ten sam przypadek.
1: I zastanawiam się, czy obecnie nie jest tak, jeżeli chodzi o czerwone gitary, że też lider jest perkusistą na chwilę obecną.
2: O, to ja nawet tego nie wiem.
1: Ale to dobra, to zostawmy, zajmijmy się Genesis. Tak,
2: bo bardzo dobrze to zapętliwe, dlatego że Genesis to jest 67 rok.
1: Czyli to
2: jest
1: ten
2: wtedy,
1: sam okres,
2: kiedy
1: tak?
2: Czerwone gitary zaczynały święcić swoje triumfy, kiedy Seweryn Krajewski między innymi zdecydował się powoli oddalać od czerwonych gitar. Właśnie wtedy powstał zespół Genesis, który początkowo był, jak to w wielu przypadkach zespołów brytyjskich, był po prostu takim zespołem stworzonym przez kolegów z klasy. Którzy nigdy by nie przypuszczali, że osiągnął tak olbrzymi sukces. No i staną się przede wszystkim Peter Gabriel, bo Phil Collins dołączył później do tego zespołu. Jego nie było tam od samego początku i od 67 roku byli na scenie. Niemniej to nie był zespół, który od samego początku święcił triumf. Ogólnie zespół Genesis to był zespół, który, jeśli mielibyśmy wymienić wszystkich byłych i obecnych członków, to by nam chyba nie starczyło czasu antenowego. Tam się przewinęło tak wiele osób, mniej więcej, jeżeli pamiętasz i pamiętacie zespół Foreigner.
1: Tak, właśnie, pierwsze co mi przyszło na myśl, od razu chciałem to powiedzieć.
2: Jedna osoba była cały czas w oryginalnym składzie, a przewinęło się tam, ja to liczyłem, nie wiem czy pamiętasz, bodajże naliczyłem 44 osoby, ale nie mam pewności, nie wiem czy się nie mylę. W każdym razie bardzo, bardzo dużo. Mhm. To samo było z zespołem Genesis. My dla was zagramy za chwilkę utwór Invisible Touch i to jest utwór, który wystrzelił ich karierę w powietrze. Niemniej był to już 86 rok, czyli no trochę na tym rynku istnieli.
1: Pograli, tak.
2: I chwilę potem, po tym takim wielkim wystrzale, po Invisible Touch, po całym albumie, który zresztą nosi ten sam tytuł, Peter Gabriel zdecydował się na opuszczenie
1: zespołu.
2: Tak, właśnie wtedy George Michael, co ja mam w głowie? Właśnie wtedy Phil Collins został tym takim perkusistą śpiewającym, czyli takie dosyć karkołomne zadanie. No i dopóki nie rozpoczął swojej kariery solowej, no to cały czas tak to funkcjonowało. Invisible Touch, zresztą jak usłyszycie utwór...
1: Tak, zastanawiam się, bo ty wybrałeś go jako ten, który wystrzelił karierę, a chyba takim najpopularniejszym, który my kojarzymy, to jest Jesus He Knows Me.
2: Tak. To jest dokładnie tak, ale Invisible Touch też jest nie mniej znany.
1: No nie, absolutnie.
2: I fajnie jest go posłuchać, bo moim zdaniem przez twórczość późniejszą, solową Petera Gabriela czy Phila Collinsa, ten Genesis trochę się rozpłynął, bo to są do siebie tak podobne utwory zawsze. Oni mają bardzo zbliżony styl i zarówno kiedy Peter Gabriel jeszcze komponował, bo przy jednej z płyt tej poprzedzającej Invisible Touch uparł się, że będzie jedynym kompozytorem i autorem tekstu koncertów całej płyty. Nie udało mu się to. Tam jest bodajże jeden utwór, który nie należy do niego, ale był strasznie ambitnym członkiem zespołu. Do tego stopnia, że przy jednym z albumów, ja z głowy wam nie powiem tytułu, ale to jest coś w rodzaju Lat Under the Ground, coś takiego. W każdym razie jest to historia człowieka. Cały album ma być historią człowieka, który żyje w nowojorskich podziemiach i jak on to odczuwa. I do tej trasy koncertowej, do wszystkich koncertów, bo właśnie do tej płyty Peter Gabriel się uparł, że będzie pisał wszystkie teksty i w ogóle komponował całość w 100%. On również ułożył choreografię. Więc był to taki moment, kiedy Genesis było znane nie tylko z muzyki, ale też z performansu, jaki prezent. Oni byli poprzebierani, to była prawie że sztuka teatralna wówczas, jeżeli chodzi o twórczość Genesis. I tym nie zdobyli jakiejś wielkiej kariery. Dopiero właśnie Invisible Touch, które no, przyniosło im sławę w zasadzie na samym świecie, ale przyniosło też bardzo poważne zmiany, jeżeli chodzi o sam skład zespołu. Oczywiście tych zmian, tak jak powiedziałem wcześniej, było niesamowicie dużo i no to jednak tam trochę muzyków się pojawiło. Genesis, no natomiast ten trzon, czyli Peter Gabriel wówczas, zaraz po tym albumie zdecydował się odejść i rozpocząć karierę solową. Ale zanim dojdziemy do tego rozpadu, to sobie Invisible Touch odsłuchamy, żebyście też wiedzieli mniej więcej, jaki to jest rodzaj muzyki i czego się dzisiaj po naszym gadaniu bez sensu spodziewać. Robisz klik?
1: Robię. Klik.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Muzyka Genesis dziś rządzi na 94,9, ale nie tylko samego zespołu Genesis, bo trochę sobie to podzieliliśmy w taki sposób, że skupimy się właśnie na tych największych nazwiskach i teraz przejdziemy do historii samego Petera Gabriela. Tak, jeżeli dobrze to czytałem, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę.
2: Tak, mniej więcej. No właśnie nie skupiamy się na samym Genesis, bo samo Genesis tak naprawdę jest to zespół, który chyba po odejściu Petera Gabriela i późniejszym odejściu Phila Collinsa, no chyba trochę stracił na swoim rozpędzie, tak to nazwijmy. Jednak to były dwie lokomotywy, które ciągnęły ten pociąg bardzo poważnie i przynosiły pełne głowy pomysłów, przelewali to na papier i na instrumenty i tak dalej. I było to coś, co sprawiało, że Genesis był zespołem słuchalnym i słyszalnym też, no bo byli słyszalni na całym świecie, grali duże trasy koncertowe, a Peter Gabriel odszedł ze względu na to, że trochę nie bardzo potrafił się odnaleźć w całej tej sytuacji po wydaniu tego albumu Invisible Touch, który przyniósł im sukces. I jak sam Peter Gabriel mówił, to nie jest tak, że on się z nimi pokłócił czy coś. Oni się rozstali w miarę takich przyjacielskich stosunkach. Są oczywiście teorie spiskowe do dzisiaj, że Peter Gabriel i Phil Collins to są wrogowie w ogóle i oni nigdy ze sobą nie gadają i tak dalej. Nic z tych rzeczy oni sami podkreślają, że po prostu jakby każdy poszedł swoją ścieżką niezależną. Peter Gabriel, na którym teraz się zatrzymamy przez chwilę, bo to jego utworu też sobie posłuchamy. Zresztą pierwszego singla wydanego zaraz po tym, jak odszedł z zespołu Genesis, poszedł bardziej w stronę muzyki popowej. Phil Collins, jak wiecie, to bardziej taki rockman, bym powiedział mniej więcej, w stronę takiego bardziej, powiedzmy, rocka, pop-rocka, coś takiego, natomiast Peter Gabriel mocniej się skupił na takim progresywnym popie, może nawet bym to nazwał. No mieli chłopaki świra troszkę. Każdy swojego, każdy swoją stronę, natomiast no, nie można im odmówić, że potrafili przeboje pisać. A mówię wam o tym pierwszym singlu, który nazywa się Salisbury Hills. I to jest singiel, który powstał, kiedy Peter Gabriel już po odejściu z zespołu Genesis, czyli jestem bezrobotny, mam dużo czasu, mogę sobie chodzić, zwiedzać świat. Chodził właśnie po parku, który się nazywa Salisbury Hills i ułożył sobie w głowie taką piosenkę. Ciekawostką co do tego utworu jest to, że on jest zagrany w metrum 7/4. I ja wiem, że to niewiele wam mówi, ale to wam powiem tak. Praktycznie każdy utwór popowy jest zagrany w metrum 4/4. I łatwo się do tego tańczy. A za chwilę wam włączymy Salisbury Hills. Spróbujcie do niego zatańczyć. Jeżeli ktoś potrafi, to wyślijcie nam film.
1: A to może jest właśnie dla tych, którzy nie potrafią, że to ty nie widać.
2: Dla tych, którzy nie potrafią. Zobaczycie, usłyszycie, nie zobaczycie, jaki jest, trudno złapać rytm tego utworu. On oczywiście jest rytmiczny, ma swoją melodykę, ma wszystko, co potrzebuje, ma fajny refren. Zresztą jest bardzo często wykorzystywany w filmach jako taki utwór, który ma przynieść coś nowego, bo to zresztą taki był też zamiar Petera Gabriela, który wówczas pisał, chciał coś nowego, bo już odszedł z Genesis, poszukiwał swojej drogi, więc coś nowego, coś lepszego, coś fajniejszego. I ten utwór coś takiego ma wnosić. I rzeczywiście, jeżeli gdzieś wam się przewinęło w jakimś filmie wykorzystanie tego utworu, a na pewno wam się przewinęło, bo ja wiem, że tytuł Salisbury Hills niewiele wam mówi, ale kiedy usłyszycie pierwsze dźwięki, to już będziecie wiedzieli na 100%, o którym mówię utworze. To właśnie taki miał być, że coś fajniejszego, coś lepszego, taki pogodny, pozytywny i tak dalej. No tyle, że tak wyszło, że jest w 7/4 i naprawdę zatańczyć do niego chyba nie potrafi nikt. Właśnie to też, co powiedziałem wcześniej, czyli to, że Peter Gabriel po odejściu z Genesis poszedł trochę w taką stronę tego popu, takiego bardziej alternatywnego, takiego trochę nie do końca najprostszego, nie najłatwiejszego, czyli nie idziemy najłatwiejszą drogą typu przez twoje oczy zielone czy inne takie, tylko robimy to znacznie, znacznie trudniej. Czyli przez twoje gałki oczne koloru zielonego. Nie? Komplikujemy sobie to mocniej, żeby było ciekawiej. Ciekawostką co już do tego utworu, jeżeli ktoś już jest tak bardzo wytrawnym słuchaczem i słuchacie nas na jakimś super świetnym
1: w sensie tak audiofilami, takim, dokładnie tak. No.
2: To w tym utworze jest taka niespodzianka, że razem z perkusją Peter Gabriel wali pałeczką w książkę telefoniczną I to słychać. Jak się dobrze słuchacie, to usłyszycie tą książkę telefoniczną. Po prostu tłucze książkę telefoniczną. Jest to też rytmika tekstu. Niemniej Peter Gabriel, i też wam polecam się wsłuchać, już abstrahując od książki telefonicznej i abstrahując od tego, że jest to metrum 7/4, to też, żebyście zwrócili uwagę na to, jak ten utwór, jeżeli chodzi o wokale i to wszystko jest zbliżone do Genesis, a później sobie jeszcze przejdziemy do Phila Collinsa, żeby mieć pełen obraz sytuacji, jak to wyglądało.
1: No to grajmy.
2: Salisbury Hills,
1: tak, ja robię
2: tytuł,
1: klik,
2: który nic ci nie mówi, ja wiem i wiem, że wam też, ale za chwilę powiem wam wszystko.
1: No to
2: więc słuchamy.
0: Radio Sochaczew i

0: Reklama.
1: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Wracamy do Was z Muzyczną Piwnicą. Wracamy do Was z zespołem Genesis. Albo wróć. Genesis już jako takie całościowo było.
2: Już ich rozwiązaliśmy.
1: Już ich rozwiązaliśmy. Nie ma ich. Gabriel też poszedł już w swoją stronę i zaśpiewał, co miał zaśpiewać. To teraz dawajmy Phil Collins.
2: A my siadamy za perkusją, bierzemy pałeczki do ręki i będziemy Philem Collinsem. I przed chwilą mieliśmy spór na temat tego, co wam dzisiaj zagrać. Stanęło na moim. Zagramy wam utwór, niespodziankę jeszcze wam nie powiem. I nie będzie to utwór pod tytułem In the Air Tonight, bo taki utwór chciał Łukasz. Ja się sprzeciwiłem, walnąłem pięścią w stół, boli mnie ręka, ale tego utworu nie będzie. Ciekawostką co do tego utworu jest, kiedyś to zupełnie przypadkiem przeczytałem, że jeżeli sobie włączysz ten utwór 31 grudnia o godzinie 23:57 i ileś tam sekund, to równo o północy wybije ci to wejście, jak tylko nie wchodzi z tym, bo to trwa dwie minuty z czymś. Więc nigdy tego nie próbowałem, ale w każdego Sylwestra sobie tak planuję, że to zrobię. No tyle, że z reguły jestem gdzieś na jakiejś imprezie, więc nie bardzo mam możliwość, ale jest to ciekawe doświadczenie.
1: Że to inne okoliczności powodują, że nie bardzo mogę.
2: Nie, jeszcze nie śpię, ale już jestem w tym wieku, że niedługo będę.
1: Dobrze, to tak, nie zdradzamy co będzie, ale Phil Collins, no właśnie, niego sobie bierzemy na deskę.
2: Phil Collins, jak wam powiedziałem już wcześniej, dosyć mocno schorowany. Dosyć poważnie został zaproszony do wprowadzenia jego jako solowego artysty do Hall of Fame, bo on oczywiście już w tym Hall of Fame się znajduje wraz z zespołem Genesis, który został wprowadzony tam bodajże w 2010 roku. Prawdopodobnie uroczystość wprowadzenia Phila Collinsa do Hall of Fame odbędzie się w tym roku. On swojej obecności już nie potwierdził. Powiedział, że nie będzie go na 100% ze względu na jego stan zdrowia. No, wygląda źle. Jeżeli śledzicie trochę media społecznościowe, śledzicie gdzieś, co się dzieje z Philem Collinsem, to nie dzieje się najlepiej.
1: No, mocno schorowany gość. Niestety.
2: Jest mocno schorowany, już nie występuje, już publicznie się też trochę rzadziej pokazuje. Wielka szkoda, bo talent wielki, no i przede wszystkim ten charakterystyczny głos, który towarzyszył nam, no, od lat 80. To już w sumie 40 kilka lat głos Phila Collinsa cały czas z nami jest. I między innymi właśnie do In the Air Tonight, który chyba wszyscy znają. Bo...
1: No chyba nie ma kogoś takiego, kto by nie znał.
2: No właśnie.
1: Teraz zapytałem, zrobimy zaraz sondę na mieście.
2: Zrobimy sondę na mieście, kto zna, a kto nie zna In the Air Tonight. W każdym razie Phil Collins, który po odejściu Petera Gabriela przez kilka lat w Genesis został. I tak jak mówiliśmy, no był perkusistą i wokalistą za jednym zamachem, natomiast Phil Collins miał potrzebę tworzenia czegoś innego i pod koniec lat 80. również opuścił zespół Genesis, ale przede wszystkim dlatego, że jego solowe projekty nie pozwalały mu tego wszystkiego łączyć czasowo. To nie było tak, że oni się rozeszli, gdzieś tam się im drogi rozjeżdżały, po prostu Phil Collins solowo też nagrywał hity.
1: No weź, rozkładaj tą perkusję. Raz na Genesis, później na solowe, że ile można to wozić, te
2: jeszcze graty. Zagraj dwa koncerty dzień, ale ciekawostką jest to, że Phil Collins jest jedynym artystą na świecie, który zagrał dwa koncerty na dwóch kontynentach jednego dnia. I zrobił to naprawdę, zagrał najpierw w Londynie koncert, ja nie pamiętam daty dokładnej, na pewno był to któryś lipca, bo to mi utkwiło w pamięci. Zagrał koncert w Londynie, po czym Concordem przeleciał do Stanów i zagrał koncert w Filadelfii tego samego wieczoru. Concord, jeżeli nie wiecie czym był, Concord był to jedyny na świecie pasażerski samolot ponaddźwiękowy, gdzie można było zagiąć czasoprzestrzeń, czyli na przykład wystartować o godzinie 13 z Londynu i wylądować tego samego dnia godzinę wcześniej w Nowym Jorku, bo no, latał szybko, dosyć.
1: Ale 503 koncertów w rok jak z Colin nie robił, więc...
2: No nie, w sumie nie. No i też, no właśnie, teraz pytanie, czy jest prawdziwym artystą? Bo to też różnie może być. W każdym razie jest jedynym na świecie wokalistą, czy też w ogóle muzykiem, który zagrał tego samego wieczoru na dwóch różnych kontynentach. Myślę, że dzisiaj by się to już nie udało, no bo Concorde jako samolot został wycofany po katastrofie. Ja nie pamiętam, w którym roku ona była, ale spadł na hotel przy lotnisku Paryż Charles de Gaulle. zginęło 500 coś osób bodajże, czy coś takiego. Dosyć duża katastrofa to była. To było chyba na początku lat 2000. Concorda już nie uświadczycie w powietrzu, uświadczycie go w muzeach i ja go sam osobiście widziałem kiedyś na lotnisku w Londynie. Niemniej, no, koncertował dużo, jak widać. Dużo lubił, zresztą kochał to i dużo grał. Ja pamiętam takie ostatnie jego koncerty, kiedy jeszcze zanim on się pojawiał tam na wózku inwalidzkim, bo były takie koncerty, gdzie on już po prostu siedział, to na jego koncertach było dosyć osobliwe, bo na przykład właśnie kiedy grali to wspomniane In the Air Tonight, to były dwa zestawy perkusyjne. I jeżeli kojarzycie ten taki długi stęp, gdzie jest ta spokojna, taka rozwleczona gitara, długo trzymane struny i śpiewa Phil Collins i on sam osobiście robi to takie wejście na perkusji, tak. I początkowo gra, ale później to zostawia już, bo była druga perkusja, gdzie był perkusista, a on już tylko śpiewał. Później niestety już bez perkusji, bo na wózku inwalidzkim teraz już niestety w ogóle nie występuje, na całe szczęście jest jeszcze z nami, więc oby jak najdłużej. Niemniej, tyle razy powiedziałem dzisiaj ten tytuł In The Air Tonight, to właśnie dlatego wam go nie zagramy, a zagramy wam przewrotny utwór Another Day In Paradise.
1: I w czym jego przewrotność?
2: Przewrotność polega na tym, bo myślę, że wiele osób trochę interpretuje ten utwór jako jakiś taki...
1: Jak dosłownie ten tytuł, że kolejny dzień w raju.
2: Kolejny dzień w raju, tak. Że jest super. Another Day in Paradise.
1: No, nie jest.
2: To nie jest to. Another Day in Paradise niestety jest tytułem takim mocno przewrotnym, bo to wszystko dotyczy kryzysu bezdomności. Jeżeli sobie przetłumaczycie zwrotkę tego utworu, to tam jest powiedziane wprost, że ktoś po prostu jest na ulicy, potrzebuje pomocy, ktoś drugi się odwraca i ma to gdzieś i tak dalej, i tak dalej. I ten Another Day in Paradise tytułowy to jest takie prześmiewcze, bo to wcale nie jest, czy to też raczej pytanie, czy to jest ten raj, czy to nie jest ten raj. Więc utwór jest dosyć smutny, ale dotyka pewnego szczególnego problemu, który Phil Collins, który no, poświęcał mu się dosyć bardzo, bo on też wiem, że się udzielał i pomagał ludziom w kryzysie bezdomności. Więc utwór, który myślę, że jeżeli interpretowaliście go inaczej, to zepsułem wam świat. Ale no niestety.
1: Tak, temu służy ten program.
2: Temu służy ten program, Another Day in Paradise.
1: Burzyć wasz świat.
2: Utwór dla tych, którzy domu nie mają, mieszkają pod chmurką, czy tam na dworcu i tak dalej, ale to był ukłon Phila Collinsa właśnie do tych ludzi i przede wszystkim też próba zwrócenia uwagi na dosyć duży problem, który no, być może nas w Polsce tak mocno nie dotyczy w dzisiejszych czasach, ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak, to tego bezdomnego można się potknąć wychodząc z hotelu czy wysiadając z samochodu, bo rzeczywiście jest tego całkiem sporo. Niemniej, Phil Collins jest... Peter Gabriel również, Genesis również. Opowiedzieliśmy wam mniej więcej dzisiaj trochę historię zespołu i jego najważniejszych członków. My się z wami żegnamy, ty robisz klik, Another Day in Paradise. Nie taki, jak sobie wymarzyliście Paradise, ale pośpiewać zawsze warto. Robicie głośniej.
1: To ja wykorzystuję jeden ze swoich członków, czyli rękę, klikam i gramy.
2: To nie jest ręka. Do usłyszenia.
0: Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.

0: 2% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
7: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew dzisiaj przybiera formę audycji typowo muzycznej, ponieważ jak dobrze wiecie, za nami Dni Sochaczewa. No i podczas Dni Sochaczewa miałem okazję rozmawiać z artystami, którzy w tym czasie wystąpili. A wśród tych artystów zespół Farba. Rozmawiałem z wokalistką tego właśnie zespołu, czyli z Joanną Kozak. No i poruszyliśmy wiele wątków, wśród nich temat istotny dla miłośników w twórczości tego zespołu, bo słuchajcie, przygotowują pewne nowości muzyczne. O tym więcej już teraz w wywiadzie.
5: Dzień dobry, farbastyczna farba. Nie ma koncertu, żebyśmy nie zagrali Chcę tu zostać ze dwa razy nawet, tak? No bo to zawsze publiczność chce. Przepiękne wspomnienia wracają, ale mamy oczywiście dużo, naprawdę dużo fajnych numerów, także warto przyjść i zobaczyć, przekonać się, jakie są te nowe piosenki zespołu Farba. Te stare, na przykład Zagubiony Książę, również gramy.
6: Jakbyś miał opisać jednym słowem albo no, dwa, trzy słowa, jaka jest Farba jako zespół? Jaki chcecie styl wprowadzić, jaki gatunek, jakie emocje? To co byś powiedział?
5: Ojej, wiesz co, my myślę, że jesteśmy takim zespołem, który niesie energię na scenie, radość i jak ja to mówię, zawsze dużo serducha i chyba tacy byśmy chcieli być, wiesz, jesteśmy grupą poprokową, tak, nie jest to dzisiaj gatunek może za bardzo popularny, ale wiesz, tacy jesteśmy i jak zawsze mówię, ta muzyka nasza przeplata wiele barw i zawsze tak mówiłam, że jesteśmy takim zbitkiem wyszosobowości, ktoś słucha troszkę mocniejszej muzyki, ja trochę lżejszej i jakby miksujemy to wszystko, wiesz, to tak jak malowanie obrazów, nie? Trochę dodasz takiego koloru, takiego i wychodzi piękne, piękne dzieło. I myślę, że takim zespołem chcemy być, takim właśnie kolorowym, farbastycznym. No energia, jak ja to mówię, farbastyczność.
6: Widziałem u was na Instagramie akcję z sercami. Tak. Opowiedz trochę więcej o tej akcji.
5: No właśnie, jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle obserwuje naszego Instagrama tutaj z Sochaczewa, ponieważ tak jak już w tym roku sobie postanowiłam, bo jak widzisz, mam koszulkę, chcę tu zostać z sercem, bo to serce to jest taki już nasz znak rozpoznawczy, związany z tą piosenką, więc pomyślałam sobie, kurczę, chętnie bym takie serduszka przywoziła do domu i faktycznie już ze wszystkich koncertów mam już ich nawet ponad chyba 10 sztuk albo i więcej.
6: A propos płyty, zapytam o wasze plany muzyczne. Czy pracujecie aktualnie nad jakimiś projektami? Co u was się dzieje albo będzie działo?
5: No pracujemy. To co prawda teraz troszeczkę musieliśmy zwolnić, jeśli chodzi o te nowe numery, ponieważ no, jest sezon koncertowy i jakby te próby się skupiły już jednak na tej naszej koncertowej jakby stronie. Ale tak, mamy już pomysły na kolejną płytę. Mogę zdradzić tytuł tej płyty, ponieważ to już jest taka płyta, tak jak ci mówiłam, nie chcemy singlowo tylko działać, tylko już takim projektem i płyta będzie się nazywała Kolory.
6: Okay. Farba Kolory, czyli jak jesteście konsekwentni w tym kolorowym, takim żywym stylu.
5: Tak, dokładnie. Także tak to będzie jako konsekwencja. Każda piosenka będzie właściwie taką inną barwą.
6: Też emocjonalną, jak rozumiem.
5: Oczywiście.
6: To jeszcze mi powiedz, w takim razie a propos tego sezonu koncertowego, o czym mówisz, pewnie plany macie, ale jakie to są emocje dla artystów wystąpić przed publicznością? Czy to się nie nudzi, krótko mówiąc?
5: Nie, no co ty, w ogóle my to jesteśmy tacy atencjusze, nie? My potrzebujemy atencji. Każdy, myślę, artysta potrzebuje, żeby ta jego sztuka była odebrana i jeżeli widzi, że po drugiej stronie też jest ta energia i ci ludzie jakby pobierają z ciebie i wchodzą w ten twój świat, to jest wtedy naprawdę super i ja myślę, że nam się to nigdy nie znudzi, wiesz, to jest tak, ja się trochę obawiam, bo ja mówię za ileś tam lat, ja mówię, Boże, ale jak ja będę, no nie wiem, co, no, schodzikiem wejdę na scenę, nie wiem, czy nam się to kiedyś znudzi, wiesz, to są emocje, to jest adrenalina, dopamina, więc bardzo to lubimy.
6: Wrócę jeszcze do tego hitu, z którego was ludzie znają najbardziej, czyli Chcę tu zostać, czy jak on powstawał, spodziewaliście się, że to będzie aż taki hit?
5: Nie, no co ty, w ogóle po prostu tak nie było, ta piosenka powstała jakby z miłości, ja ją napisałam gdzieś tam będąc jeszcze w liceum, w pokoju na gitarce pożyczonej od koleżanki, śpiewałam i wiesz, no nikt by mi, no nie przyszłoby mi do głowy, ale marzyliśmy o tym, tak? Marzyliśmy, żebyśmy jakby weszli na tą scenę i znaczyli coś tutaj w Polsce. A że tak się stało, wiesz, to trochę, chyba, trochę szczęścia i przypadku, bo utwór został wybrany do filmu Irek Kosmiczna nominacja, więc gdzieś tam już w kinach został opuszczony, no i wiesz, wtedy nie było też mediów społecznościowych. Zaczęliśmy jeździć na koncerty i się okazywało, że właśnie radia do nas podchodziły, mówię, słuchajcie, jesteś na playliście, w ogóle jesteś na pierwszym miejscu listy przebojów na przykład. I wtedy dopiero mówimy, wow, co się stało.
6: Ta piosenka powstała jakiś czas temu, ale mam wrażenie, nie wiem czy potwierdzisz, że nawet te młodsze pokolenia znają ją. Czy to nie jest w pewien sposób, czy to was nie zaskoczyło w pewnym sensie? Ale no, na pewno to musi cieszyć, domyślam
5: się. To bardzo cieszy, bo ja widzę dużo młodzieży, która właśnie śpiewa tą piosenkę, dzieci. Ostatnio byłam też na festiwalu, gdzie też właśnie śpiewano. Ja myślę, że to jest po prostu taka piosenka, która nie to, że nas przerosła, ale ja myślę, że to jest taki naprawdę szlagier, można powiedzieć, tak? I ja się cieszę, bo ona ma pozytywne mimo wszystko przesłanie i każdy znajdzie tam historię swoją i fajnie, że młodzież też sięga po tą piosenkę. No jesteśmy przeszczęśliwi, że tak jest.
6: Wrócę do tych planów muzycznych, już odchodząc od tego waszego największego przeboju. Opowiedziałaś o tym, że pracujecie, że trochę jeszcze nie wiecie, co z tego wyjdzie, ale już zdradziłaś kolejne wasze muzyczne ruchy. Jak wygląda taka praca w studiu? Powstaje najpierw tekst, muzyka, synchronicznie, gdzieś jakiś pomysł, który jest zapisany w notatkach w telefonie. Jak to wygląda?
5: Różnie, wiesz co, naprawdę różnie. Wiesz co, to jest też tak, że muzyka nie ma barier, to jest, ewoluuje właściwie. I na przykład mamy piosenkę Wszystko dla Ciebie teraz, którą dzisiaj nawet zagramy, ona już jest nowa i powiem Ci, że ona była na początku baladą, ale w którymś momencie ja tak sobie pomyślałam, kurczę, ale może coś byśmy zmienili i tak wiesz, tutaj jakiś aranż i nagle się okazało, że o, fajnie i zabrałam, wiesz, jakby z balady zrobiła się taka piosenka bardziej do przodu popowa, więc wiesz co, to jest proces, to jest coś takiego, że właściwie nie jesteś w stanie tego opisać, bo czasami przyjdzie Ci pomysł nagle, musisz to szybko zapisać, jak tego nie zapiszesz na dyktafon, to za 3 minuty już tego nie ma i poszło. A może to był właśnie ten hit? Wiesz, także to tak różnie wygląda. My oczywiście pracujemy z zespołem w naszej próbowni, wiesz, nagrywamy, szykujemy się do wejścia do studia i będziemy wchodzić do zewnętrznego studia.
6: I tak na koniec trochę, bo żyjemy w takich czasach, gdzie trzeba doceniać żywe instrumenty. Wy jesteście zespołem, gracie na tych żywych instrumentach. Jakie to instrumenty?
5: Tutaj nawet nasz instrument główny nas nagrywa. Gitara oczywiście Piotr Szwer, bas Bartek Brus, tak? No i oczywiście na perkusji Jacek Woźniak, który też ma sample, więc po prostu będzie też tam troszeczkę DJ-ował nam, powiedzmy. Więc jesteśmy w składzie czteroosobowym.
6: I tak zazwyczaj gracie.
5: Tak, tak. Teraz tak gramy i myślę, że to jest na razie bardzo dobry skład, także bardzo się z tego cieszę, że gramy na żywo.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Ja bardzo dziękuję i chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Życzę Wam farbastycznych wrażeń.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
7: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
4: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sochaczew, a dzisiaj rozmawiamy z artystami, którzy pojawili się w miniony weekend w Sochaczewskim Amfiteatrze, no i pojawili się nie bez powodu, bo przecież dali swoje koncerty podczas tegorocznych dni Sochaczewa. Na miejscu rozmawiałem m.in. z zespołem How We Met, z zespołem z Olsztyna, który prezentuje amerykański pop-punk i to właśnie w takiej stylistyce mogliście ich usłyszeć i zobaczyć w naszym mieście, a tak się składa, że przed nimi nowe wydawnictwo muzyczne, nowa płyta, która jest zupełnie inna niż dotychczasowa twórczość, dlatego że teksty będą i są już tworzone w całości po polsku. Ale o tym już za moment opowiedzą panowie z zespołu How We Met. Posłuchajcie wywiadu.
5: Zespół How We Met w składzie?
6: Oskar Jensen.
7: Hubert Kobus.
8: Mikołaj Malicki.
9: Mateusz Mroczkowski.
6: Pierwszy raz jesteśmy w Sochaczewie. Jest bardzo to ładne miasto. Amfiteatr macie wyjątkowy. Pierwszy raz jesteśmy na takim ładnym amfiteatrze. Dużo osób zbiera się pod sceną, skandują naszą nazwę, mimo to, że deszcz pada. Niesamowite. I czujemy się naprawdę świetnie. Dzień dobry, Sochaczew.
8: Co wykonacie?
6: Piosenki z pierwszej i drugiej płyty nadchodzącej. Jeszcze ta druga płyta jeszcze nie nadeszła, ale chcemy grać te piosenki, żeby się przygotowywać na kolejną trasę koncertową. No i też właśnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby wam pokazać naszą nową odsłonę w języku polskim, bo no tutaj druga płyta jest całkowicie po polsku.
8: A wcześniejsze były po angielsku?
6: Zgadza się. Angielski to jest mój też drugi język, którym się wychowałem.
8: Trochę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że po polsku też pisze się łatwo. Niektórzy myślą, że trudniej po polsku, ale powiedziałeś, że to jest wdzięczny język do pisania.
6: Zdecydowanie. Bardzo wdzięczny, kiedy się użyje tychże właściwych słów. Powiem tak, no nie było łatwo na początku, ale kiedy zaczerpnąłem wielu inspiracji, wielu artystów, którzy no świetnie piszą, no bym mógł wymieniać godzinami, ale mamy tylko 3 minuty, więc no na przykład Grabasz świetnie pisze po polsku. Hubert Kobus, nasz basista, też bardzo ładnie czasami coś powie w busie, że wszyscy śmiejemy się, a później może wykorzystujemy w tekstach. Hubert właśnie jest też naszym trzecim wokalistą. Jestem ja, jest Mateusz tutaj obok mnie siedzący. No i Hubert też ładnie śpiewa.
10: No trudno, nie zawsze jest niedziela.
8: Powiedzcie trochę o waszym instrumentarium. No trochę się przedstawiliście, ale no, chyba w dobie teraz tych czasów te instrumenty żywe robią zawsze wrażenie i fajnie się słyszy. To zupełnie inny koncert.
6: Najbardziej żywy jest Mikołaj na tej scenie. Mikołaj, może coś powiedz o swoim.
10: Dbam o to, żeby były głośne, więc raczej z tym problemu nigdy nie ma. Dodatkowo są nagłaśniane, no bo warunki wymagają też niskich częstotliwości, które Hubert tylko słyszy, więc jest dobrze. Nie no, rozbudowujemy też nasz jakby instrumentalny aranż o również różnego rodzaju chórki, czy też instrumenty klawiszowe, które również są z nami. Jest to też połączenie powiedzmy tej elektroniki, która też towarzyszy mi przy zestawie perkusyjnym.
8: A wychodząc na scenę, czego się spodziewacie od publiki? Jakiego rodzaju emocji, czy tego, żeby się bawili, skakali, czy macie jakieś oczekiwania?
6: Skrajnego zażenowania. No nie, oczywiście, że no, my wychodząc na scenę zapraszamy ludzi do wspólnej zabawy, żebyśmy tę godzinę przeżyli i w jak najlepszych warunkach akustycznych. No i też pamiętajcie, mimo deszczu, mimo ładnego, świecącego słońca w Sochaczewie, przychodźcie mimo wszelkich warunków, bo moim zdaniem warto zobaczyć coś, co w Polsce na scenach muzycznych mało, czyli właśnie How We Met.
11: Takim moim zdaniem, ale pewnie koledzy też się ze mną zgodzą, nasze takie ciche marzenie, jeśli chodzi o publikę, reakcje powiedzmy na nasz koncert są takie, żeby jednak znali teksty i po prostu chórem śpiewali refreny i nie tylko, ale to jest chyba takie najlepsze zwieńczenie artyzmu na scenie, żeby jednak publika znała nasze piosenki i sama je śpiewała. Nie?
8: Powiedziałeś, że mało takiego grania jak How We Met. Co was wyróżnia?
6: No, przede wszystkim to, że kiedy wychodzimy na scenę, nie chcemy z tej sceny zejść, to zależy też w jakich warunkach, no, ale wracając do właściwego pytania, odpowiedź jest taka, że wyróżnia nas amerykański powiew w czasach, gdy polskość na scenach króluje, ale pokazujemy tą nową odsłonę, świeży powiew pop-punku, pop-punka amerykańskiego. I nie spotkałem się z zespołem, który ma tak dobrze grającego basistę.
7: Dziękuję serdecznie.
8: Jaki jest sekret tak dobrze grającego basistę?
10: Szluk, łycha i stara podeszwa.
8: Trochę jeszcze o tą nową płytę was zapytam w takim razie. Co możecie zdradzić na ten moment, gdyby nasi słuchacze chcieli czekać i sprawdzać was w najbliższym czasie?
6: No, przede wszystkim była pisana w różnych warunkach. Jadąc pociągiem, jadąc samochodem, rowerem, w tramwaju raz pisałem tekst, muzykę, no to oczywiście w moim skromnym, małym pokoju. No i też powiem tak, no co mogę powiedzieć? Jest cała płyta po polsku, jest o problemach, które dotyczą wszystkich. Jest dużo utworów o miłości, ale tej nie do końca zdrowej, nie do końca kolorowej. W życiu mamy do czynienia, no tak naprawdę z kolorami szarości momentami i to chciałem, ja jako autor tekstu chciałem właśnie wyeksponować, że mimo kolorowych dni też się znajdują te szare, te ciemne i to wydaje mi się, że to był sposób, żeby poradzić sobie z tym wszystkim.
11: To też jest chyba taki element charakterystyczny, jednak pop-punk amerykański kojarzy się gdzieś tam z słońcem, beztroską, a jednak to połączyliśmy z takim nastrojem, który nie do końca jest pozytywny często, więc taka kombinacja i jeszcze do tego język polski, no to jest coś, co nas wyróżnia tutaj.
8: Możemy zdradzić, kiedy ta płyta wyjdzie, czy to jeszcze niekoniecznie?
6: Nie, jeszcze nie mówimy o konkretnej dacie. To jest jeszcze do pewnych ustaleń, które musimy między sobą z innymi jeszcze organizacjami pozarządowymi jeszcze ustalić.
11: Dlatego zapraszamy na koncerty, bo tam można je usłyszeć w ostatnich koncertach. Kolejne, które będziemy grać, też zawierają ten repertuar z tej płyty, więc można już się osłuchiwać.
8: To jeszcze was zapytam o inspiracje muzyczne. Czego na co dzień słuchacie?
10: Jako perkusista słucham no bardzo różnych zespołów, akurat w tej płycie staram się również. Będę mówił wprost, jedna piosenka ma duży wpływ na mnie miał zespół Paramore, również Foo Fighters, także bardzo różnie czasami też. Oczywiście trzymamy się też kultowych zespołów punk rockowych, jak na przykład Green Day czy Blink 182, mówiąc po polsku. Ale co jest najważniejsze, nauczyłem się grać z klikiem, chociaż wychodzi mi to zawsze źle i to jest piękne.
6: Nigdy ci by nie był potrzebny. Ostatnimi czasy? Czego słucham?
9: Niech będzie jakieś takie odkrycie.
6: Ostatnie odkrycie, no więc żeby nie być gołosłownym, to no, słucham tak naprawdę naszych ostatnich masterów ze studia, żeby no, dopieścić tą płytę jak najlepiej, ale tak, żeby odejść od Howie Met i słuchać czegoś, to odkrycie. Szczerze mówiąc, bym musiał zobaczyć na swoim Spotify. Poczekaj chwilę. Polubionych miałem ostatnio fajną piosenkę. A to stara piosenka jest w sumie, więc nie tak. Odkrycie może z przeszłości. Habits, stay high, tough low. High all the time. Da da da da da da. Mam ona, no bo będę występował na koncercie w piosenki poezji śpiewanej w Olsztynie na Amfiteatrze. Muszę się nauczyć tej piosenki, więc uczę się słuchając. Jest i Adele, jest Olivia Rodrigo, o dziwo.
8: Proszę bardzo, to tak radiowo trochę nawet się zaskoczyłem.
6: Tak, John Mayer, tak. Youngblood, byliśmy razem z Hubertem na koncercie. O, świetny wykonawca. Brian Adams, bo jest Kanadyjczykiem. No i inni.
7: To moją największą inspiracją są moi koledzy w zespole tak naprawdę, bo to oni mi dają energię do tego, żeby jakby rozwijać się dalej na swoim polu i no i dokładać sobie kiełgę to tego całego show, które przedstawiamy na scenie.
11: U mnie tak naprawdę to jest kompilacja wielu artystów, wielu stylów muzycznych. No wiadomo, zważywszy na to, że gramy taką muzykę jak nie inną. Klasyki pop-punku, Green Day, Blink 182, Zam 41 i tym podobne. Na co dzień słucham też dużo muzyki takiej klubowej, deep house'owej. Bardzo też inspiruje mnie Chainsmokers, jeśli chodzi o taką współczesną muzykę. Ich brzmienie, ich wokal połączony też trochę z takimi gitarowymi brzmieniami, to jest też coś, co lubię, coś, co kombinuję też czasami w domu, więc mniej więcej tak to wygląda. Arctic Monkeys też, na przykład taki zespół, czy z polskich, jutrzejsza gwiazda Ira. To było, byłem po prostu fanem lata temu po prostu tego zespołu i wiele jakichś tam riffów gitarowych, brzmień zaczerpnąłem po prostu z ich brzmienia, więc różne.
4: To była rozmowa z zespołem How We Met. Jak wam się podobały koncerty w ramach tegorocznych Dni Sochaczewa? Dajcie znać w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. Możecie pisać do nas na Instagramie i Facebooku. A jeśli macie na przykład pomysły na kolejnych artystów, których chcielibyście zobaczyć w Sochaczewie i okolicach, no to również podsyłajcie te właśnie propozycje.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
9: Reklama.

0: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
3: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
4: Dobrze, wracamy do wakacyjnych tematów. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I trener Piotr Zieliński.
6: Dzień dobry.
4: Wakacje przed nami, czerwiec cieplutki, lipiec, sierpień też to takie nawet wrzesień, miesiące, kiedy gdzieś tam często wyjeżdżamy, decydujemy się na wakacje. Jak przeżyć na takich wakacjach all inclusive? Czym się kierować, gdy już ruszymy do restauracji? Jak po prostu fajnie dla naszego zdrowia i dla naszej kondycji przeżyć tydzień, dwa, tak żeby na przykład efektów ćwiczeń nie zaprzepaścić właśnie podczas takiego urlopu?
5: No, myślę, jeżeli chodzi o tutaj przygotowywanie sobie takich posiłków poprzez nakładanie, to dobrą opcją jest zawsze, są zawsze te proporcje tego zdrowego talerza, czyli wykorzystajmy to, że te warzywa ktoś już umył, pokroił, obrał i tak dalej i naprawdę nakładajmy je sobie na talerz, bo często ja słyszę właśnie w gabinecie, że tak na co dzień nie jem tyle warzyw, no bo to trzeba właśnie, to jest czasochłonne, poza tym to jest drogie, tak? Ale my tutaj mając jakby już to wszystko przygotowane, no już nie mamy wymówek, tak? Więc śmiało nakładajmy sobie taką porcję nawet do połowy talerza, jeżeli chodzi o różne rodzaje czy surówek, czy właśnie warzyw, czy podduszonych, czy właśnie świeżych, pokrojonych. I to jest ta dobra opcja, bo to wiemy, że to nam wypełni pół talerza, gdzie dostarczymy właśnie tego błonnika pokarmowego, który daje nam uczucie większe sytości, witamin, składników mineralnych. No i do tego 1/4 mogą stanowić produkty zawierające w swoim składzie wysokobiałkowe białko, takie jak właśnie ryby, drób, chude mięso, jaja. I 1/4 mogą stanowić węglowodany złożone, takie jak właśnie kasza, ziemniaki w mundurkach, pełnoziarniste pieczywo.
4: I w tej kolejności podchodzimy, jeżeli już jesteśmy na All Inclusive, w tej kolejności podchodzimy do tych stanowisk z jedzeniem.
5: Tak, tak, tak. Uważamy na wszelkiego rodzaju już przygotowane, gotowe z sosem warzywa, także tutaj też patrzymy, bo czasami nawet te grillowane potrafią być jeszcze polane gdzieś tam tłuszczem, więc no też jesteśmy w stanie to określić, widząc jak wygląda to warzywo, więc też uważamy na tego typu produkty, ale jak najbardziej jest to taka, no myślę, że pomoże nam to na pewno w takim zdrowym odżywianiu, tak?
4: A jeżeli chodzi o specjały lokalne, warzywa regionalne w miejscu, w którym jesteśmy, czy mięsa korzystamy, czy też tutaj z rozsądkiem?
5: To... Ja myślę, że ja jestem zdania, że właśnie próbujemy, tak? Czyli jakby na co dzień, chociażby dla tego urozmaicenia naszej codziennej diety, jak już jesteśmy na tych wakacjach, tak jak mówię, ktoś już dla nas to pokroił, przygotował, spróbujmy, tylko uważajmy na ilości. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z serami takimi, gdzie, no nie wiem, jesteśmy w Grecji, w Turcji, w Hiszpanii i mamy do czynienia z serem takim regionalnym, dlaczego nie położyć sobie tych dwóch plasterków, tak? Tego sera, żeby spróbować. Czym się różni od tego, który jem na co dzień? Jaką ma konsystencję? Kolor i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest fajne, to jest taka degustacja, ale niech to będzie degustacja bardziej niż nakładanie sobie kopiastych talerzy albo chodzenie dwa razy jeszcze pod okładkę, tak?
4: To jeszcze zapytam, bo często są to miesiące, tygodnie i miejsca, w których jest gorąco, po prostu temperatury są wysokie. Czy jedzenie, które wybierzemy, będzie miało wpływ na nasze samopoczucie i na to, jak na przykład będziemy znosić wysoką temperaturę? Czy
5: no
4: potem nas po prostu nie zmiecie z planszy na 2 godziny, czyli jakieś nie poradzą się, pojawią się zawroty głowy albo osłabienie?
5: No zdecydowanie. Tutaj w ogóle musimy też uważać, jeżeli chodzi o jakieś sensacje, tak, żołądkowe i też raczej, no mam nadzieję, życzę wszystkim, żeby trafiali właśnie do takich miejsc, gdzie to będzie przygotowane wszystko świeże, tak, i raczej unikamy gdzieś tam lokali takich niewiadomego. Teraz już można sobie zresztą wszystko sprawdzić w internecie, macie, tak? Jeżeli chodzi o jakieś restauracje i to, czy faktycznie jest to polecane miejsce, czy nie. Także na to uważamy, ale wszystkie ciężkostrawne, smażone produkty mięsa, no to wiadomo, że będzie to dłużej trawione przez nas, dłużej będzie zalegało w naszym żołądku, no i możemy faktycznie czuć się źle, może wystąpić zgaga, właśnie jakaś niestrawność tutaj może się pojawić bezpośrednio po spożyciu tego posiłku. Dlatego wybieramy grillowane, gotowane, duszone z dodatkiem warzyw tutaj potrawy, niż bardziej te smażone na głębokim tłuszczu. I tutaj ważne jest, bardzo ważne to, by dobrze się nawadniać, ale nawadniać najlepiej właśnie wodą, to co sobie już powiedzieliśmy przy okazji którejś z audycji, czyli woda będzie tym pierwszym wyborem i o to dbamy i tego szukamy. No i tutaj jeżeli chodzi o wczasy, no to też pomoże nam bardziej właśnie w takim poczuciu lekkości ruch.
4: To o ruchu za moment, tylko mam jeszcze pytanie do Piotra, bo ty jesteś tradycjonalistą, ty nie lubisz zmian, tak trochę spłycam, ale chodzi mi ogólnie, lubisz pewien rytm i w kuchni, pewne sprawdzone rzeczy, które na ciebie działają. Jeżeli chodzi o wakacje takie wyjazdowe, łatwo ci się odnaleźć, czy właśnie traktujesz to jako czas, kiedy możesz popróbować sobie posięgać po różne rzeczy, czy tęskno ci czasami do tego, co znasz, co dobrze znosi twój organizm?
6: Nie, łatwo mi jest się odnaleźć, bo najczęściej indyk jest, czy kurczak w różnej postaci, często w jakichś chińskich przyprawach, czy nawet sam też, ale ja lubię jajka, wszystko z jajkami, co jest jajeczne i rano omlety pod każdą postacią i właśnie z warzywami uwielbiam i to jest główny mój posiłek taki na wakacjach zawsze. Ale owoce, wszystkie owoce krojone, też ananas, melon, papaja, wszystko i na przykład z serem białym, też takie śniadanka jadłem, też to lubię. Dużo warzyw, wtedy jemy różnego rodzaju.
4: Ale ty bardziej jesteś owocowy niż warzywny, prawda? Owoce chętniej chyba.
6: Czy ja wiem? Nie, chyba.
4: Tak?
6: Tak, warzywa też i też sporo codziennie zjadamy, a na takich wyjazdach myślę, że tak pół na pół tego na talerzu to spokojnie jest warzyw i owoców, albo nawet i więcej bym powiedział, że potrafimy zjeść.
5: Właśnie bardzo bym polecała, zanim pójdziemy do tego kącika z słodkimi ciastami, które zwykle tak jest, że każde smakuje bardzo podobnie, to pójdźmy najpierw do owoców.
6: Są świetne owoce.
5: Tak, skorzystajmy
6: owoce
5: z tego,
6: inaczej,
5: że jesteśmy w kraju, w którym ten owoc rośnie,
6: tak.
5: Więc naprawdę
6: takie
5: aromat.
6: Nasłonecznione, naprawdę fajne
5: tak,
6: to jest.
5: Wszystko jest zupełnie jakby tutaj może mieć zupełnie inny smak niż ten owoc, który my znamy tutaj z naszych realiów.
6: Często tak jest. Że...
5: I dopiero potem wybierzmy sobie może, jeżeli mamy faktycznie ochotę na coś słodkiego, to może mały kawałek jednej takiej rzeczy, bo zazwyczaj powtarzają się te desery. To będzie, jak nie jutro, to pojutrze, więc wszystkiego będziemy w stanie spróbować, ale bo co jest jeszcze takiego zgubnego w tych czasach, że my myślimy sobie, najpierw my zakładamy, że ruszymy z ruchem, powiedzmy, po wakacjach, tak? Teraz robię sobie przerwę i co skutkuje tym, że potrafimy wrócić z takich wczasów z 3 plus 4, tak, z nadbagażem, dokładnie. I po powrocie mogą rzeczy zupełnie się nie ułożyć po naszej myśli. Może nie od razu wrócimy do aktywności, bo będziemy musieli nadganiać na przykład pracą, tak? Nie od razu wrócimy do diety, bo będziemy sfrustrowani tym, że musimy wrócić na przykład do naszych, tak, obowiązków, więc nie zakładajmy tego, że teraz sobie ze wszystkim folguję, a później już ruszę, tylko spróbujmy też wykorzystać ten czas właśnie na takie drobne też i może zmiany.
4: Ja się jeszcze tylko chciałem zapytać Piotrka co do posiłków. Pijesz wodę do posiłku, czy wodę przed, po 15-20 minut
6: w trakcie?
4: Cały dzień jednolicie, jeżeli chodzi o popijanie wodą?
6: Tak, w trakcie do posiłków też i piję cały czas.
4: Dobrze. Czy wakacje to dobry czas na wprowadzenie postanowień i rozpoczęcie przygody ze sportem i aktywnością?
6: I to jest właśnie bardzo ciekawy temat, bo to jest bardzo dobry czas na rozpoczęcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął do tej pory, to jest wiele możliwości wykonywania różnych aktywności fizycznych na zewnątrz. Czy to pływanie kajakiem, czy bieganie po lesie, jeżdżenie rowerem, nordic walking, spacery, bieganie na bieżni, granie w piłkę z dziećmi, granie badmintona, w tenisa. Możliwości jest mnóstwo. Tak samo na wakacjach. Jak wyjedziemy, to wszystkie wyjazdy dają też, szczególnie te takie właśnie all inclusive, animacje w postaci piłki, piłki w basenie, no, jogi,
5: spacerów,
6: jogi na sapach,
5: tak,
6: spacerów,
5: czy to po górach,
6: czy zwiedzania też z przewodnikiem, bo też takie trafiliśmy kiedyś, że byliśmy i akurat był przewodnik w hotelu i poszliśmy na zwiedzanie Borów Tucholskich chyba wtedy.
5: Tak, tak.
6: Są fajne różne opcje, ale z tego, co zauważyliśmy tutaj z Natalią od lat, to właśnie ludzie ćwiczą w okresie zimowym, wczesnowiosennym, a na wakacje przestają, bo wyjazd się szykuje i już wiadomo, że tam będzie
4: zabawa
6: i to, tak, nie w tym kierunku, bo za ciepło. Nie ma szans, żebyśmy w ten sposób też to nasze zapotrzebowanie na ruch pokryli, więc myślę, że trzeba utrzymywać.
4: Ale to z czego wynika to w waszej obserwacji? To jest taki delikatny narcyzm, żeby tylko do tych wakacji dobrze wyglądać, a potem sobie pofolgować?
6: To są ludzie, którzy przerywają w połowie czerwca, a wakacje mają w sierpniu, więc to myślę, że to nie. Bardziej myślą, że zaprzepaszczą sobie weekendami tą pracę tygodniową i nie ma sensu teraz, że już wszystko zrobię od września czy od października.
5: Tak, jakby twierdzą, że to już nie ma sensu, bo i tak właśnie jakby to nie, to co jest najgorsze, czyli tak, trzymają powiedzmy przysłowiowo dietę,
6: potrafią.
5: Trzymają tak. Aktywność fizyczną i nagle puszczają aktywność fizyczną i puszczają dietę. I wracają z takich wakacji właśnie z dodatkowym bagażem.
6: Na dietę, na jakieś
5: po prostu zdrowe odżywianie.
4: Czy
6: też na jakąś zabawę i wyjazd, jest taki idealny, żeby właśnie wyjść sobie na rower, pobiegać, utrzymać tą kondycję. Ja uwielbiam ćwiczyć w ogóle w nieklimatyzowanych miejscach. To jest też takie dziwne. Lubię się pocić, lubię czuć to zmęczenie, lubię ciepło te mięśni. Nie lubię klimatyzowanych pomieszczeń. Nienawidzę. Od razu źle mi się ćwiczy, źle mi się funkcjonuje. Więc dla mnie taki
4: czas... To znaczy,
6: czas...
4: będzie filia plenerowa, Jimmy?
6: Taki czas takiego ćwiczenia... Nie wiem, czy nawet na słońcu są teraz takie, gdzieś trafiliśmy kiedyś taką siłownię na zewnątrz, fajnie przygotowaną, z drewnianymi obciążeniami. Tak. Też super trening można zrobić. Czy pływanie w morzu, jakiś dystans sobie wyznaczyć.
4: Czyli tych okazji bodźców jest mnóstwo dookoła.
6: Nie trzeba zamykać się gdzieś.
5: Leżaka,
6: na basenie czy na siłowni.
4: To wynika trochę z tego, że wy chcecie też być animatorami fajnego czasu dla dziewczyn. Czy wynika to z tego, że dziewczyny potrzebują zajęć ruchowych z wami? Która strona bardziej inicjuje to, żeby ten sport się pojawił?
5: Obie, bym powiedziała. No, tak. I to jest trochę tak, że nawet jeżeli dziewczynki coś innego mają w planach, no to my bierzemy właśnie te rakietki do grania takiego czy piłkę, czy rzucanie sobie piłki, nawet tak ostatnio taką małą piłką do rugby rzucaliśmy sobie, to miałam takie zakwasy straszne. Mówię, co się stało? Ale właśnie sami też jako po prostu lubimy ten ruch i źle się czujemy z tym, jak się nie ruszamy.
4: Rozumiem. Słuchajcie, jeszcze jeden ważny temat związany z aktywnością dla seniora. Czasami dziadkowie są trochę leniwi. Jak zmobilizować ich do ruchu i czy ten ruch typu rower, basen, spacery będzie dla każdego? Powiedzmy o osobach takich w podeszłym wieku, które powinny się ruszać, pracować troszeczkę, żeby ta żywotność była dłuższa.
6: Tak, jak najbardziej. Taki ruch jest bardzo wskazany też nie tylko dla takiego zdrowia ciała, ale i ducha. Też ludzie się lepiej czują, nie ma takich depresji, organizm lepiej funkcjonuje, układ cały krążeniowo-oddechowy lepiej pracuje, mięśnie nam się wzmacniają i właśnie takie, żeby jak zachęcić. Myślę, że w grupach, że starsi ludzie lubią spędzać czas na rozmowach, w grupach, wychodzić na spacery, żeby w ten sposób spróbować, czy właśnie dziadka wyciągnąć, czy babcię na spacer, żeby zachęcić, pokazać, jak to wygląda. Też się wstydzą może teraz, nigdy nie uprawiali sportu. Są też takie osoby, co przez 80 lat nie miały takiej możliwości.
4: To jaki ruch byłby odpowiedni? Zaczynamy od spaceru, czy na przykład właśnie basen, jeżeli odwaga pozwoli.
6: Wszystko zależy, w jakiej kondycji jest ten senior. Jeżeli jest możliwość spaceru, to spacer będzie bardzo fajną aktywnością, taką właśnie po lesie, po puszczy, wyjść na spacer krótki.
5: Czy nawet powiedzieć, że chodź, zobaczymy, bo tam widziałem, że nie wiem, jakiś dom został wyremontowany, albo pretekst, gdzieś tam coś zburzone, albo tak, czy jakiś cel, żeby ten super, senior zachęcić. Miał, żeby go zachęcić w taki sposób, może podstępem, ale może chodź, zobaczymy, ruszymy się.
6: Na pewno potrzebują też takiej rozmowy, wyjścia i zachęcenia.
5: Tak.
6: Jeżeli coś takiego będzie spełnione, to myślę, że też są w stanie później sami sobie kontynuować taki ruch, czy właśnie basen, bo też na basenie jak już
4: I tutaj zapobiegamy też temu wykluczeniu, prawda? Bo seniorzy to też jest ta grupa, która gdzieś tam jest izolowana.
5: I też myślę, tutaj
4: trochę.
5: Warto jest zachęcać poprzez pokazywanie korzyści. Będziesz robił to, czy to, będziemy robili to, czy to, to będzie mniejszy ból pleców, o który się skarżysz, tak? Nie wiem, czy będzie mniej bolało cię kolano, czy nie wiem, łatwiej będzie ci sięgnąć po coś. Pokazujmy
6: to,
5: że ta sprawność się poprawi i naprawdę jest warto w każdym wieku zacząć się ruszać. To nie, my często podchodzimy, widzę tak, w naszym społeczeństwie tak jest, że ci starsi ludzie już myślą, że to już nie, tak naprawdę, to już teraz, to już nic
4: nie czeka.
5: Więc pokazujmy im to, że jednak to nie jest prawda i że warto w każdym wieku, nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, nie może się ruszać, nie może wstawać tak bardzo, czy stojąc, czy nie wiem, klęcząc, wykonywać różne ćwiczeń, to może na siedząco, może porzucajmy sobie piłkę, może zadbajmy o tą obręcz barkową, tak, o to, żeby może ze skrętu, może spróbuj teraz prawą ręką, teraz lewą, od góry. Z dzieckiem może ta osoba pograć na przykład balonem, tak, nie wiem, w siatkówkę, siedząc na tym krześle. Taka kreatywność nasza, myślę, tutaj bardzo się przyda, ale jest też dużo. Ja obserwuję nawet takie konto na jednym z portali, gdzie właśnie w domu seniora jeden z fizjoterapeutów prowadza takie świetne zabawy właśnie na siedząco. Różne właśnie odbijania piłeczki, turlanie sobie po stole, dmuchanie, żeby zwiększyć też tutaj tę sprawność, jeżeli chodzi o nasze płuca. Tak, no jest tych możliwości naprawdę dużo i też fajnie, bo ludzie się tym dzielą, pokazują, inspirują i jeżeli poszukamy, to naprawdę można znaleźć takie
4: i to też
5: inspiracje.
4: Jest temat, do którego podejrzewam będziemy wracać, bo w sumie my też chyba nie rozmawialiśmy tak stricte o seniorach i o aktywności, a to też ważne, tak myślę. W następnym naszym spotkaniu o podróżach tych samochodowych kilkugodzinnych, jak sobie z tym poradzić. Bardzo Wam dziękuję, Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka nasza i trener Piotr Zieliński byli w studiu.
6: Dziękujemy,
5: dzięki.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
3: Sponsorem programu jest Inwestbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
7: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama. Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
6: Punktualnie 18 w Radiu Sochaczew to najnowsze wiadomości.
7: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
8: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu, wówczas.

0: Z padł remis 2-2.
1: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie rozpoczynamy prywatkę w Radiu Sochaczew. Tutaj u nas, jak zawsze, miks tanecznych przebojów. No i w tym momencie także rozpoczyna się spotkanie Orlenu Orkan Sochaczew, który walczy o brąz na sochaczewskim Arakanie. Tam też będziemy się przenosić i relacjonować to spotkanie. A to dla wszystkich tych, którzy w ten sobotni gorący wieczór chcą się bawić. Właśnie gramy. Jesteśmy. Oskar Tamczyk, cześć, witajcie. A na początek kogoś szczególnie dzisiaj chcemy pozdrowić.
3: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Jana Osińskich z Sochaczewa, którzy obchodzą 50. rocznicę ślubu. Kochani rodzice i dziadkowie, 50 lat temu powiedzieliście sobie tak i od tamtej chwili wspólnie piszecie piękną historię, pełną miłości, troski oraz wzajemnego wsparcia. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i nieustającej radości z bycia razem. Niech każdy kolejny dzień przynosi spokój, ciepło rodzinnego domu oraz satysfakcję z tego, co razem stworzyliście przez te wszystkie lata. Dziękujemy za przykład prawdziwej miłości i cierpliwości. Niech każdy wspólnie przeżyty dzień przynosi Wam powody do uśmiechu, poczucie spełnienia i radość płynącą z obecności drugiej osoby. Tego wszystkiego życzą dzieci oraz wnuk. W upominku muzycznym zaśpiewa Budka Suflera.

Moi drodzy, rozpoczęliśmy, tak jest, to jest prywatka w Radiu Sochaczewa, więc najbardziej roztańczony wieczór w Sochaczewie okolicach, gdzie mnóstwo tanecznych hitów dla was przygotowałem. No i jeśli chcecie kogoś pozdrowić, to jest taka opcja jak najbardziej. Albo na Facebooku pod najnowszym postem w komentarzach, albo wysyłając SMS-y pod numer 7248. Pod ten numer SMS trzeba napisać o treści Radio Sochaczew wpisane łącznie razem, a później to, co chcielibyście przekazać tym osobom, które chcecie pozdrowić. Tak to wygląda. Oprócz tego śledzimy to, co dzieje się na sochaczewskim Marakanie, bo tam, no, jak dobrze wiecie, mecz o brąz Orlenu Urgent Sochaczew z Arką Gdynia. Zobaczymy, jak poradzą sobie właśnie sochaczewcy rugbyści. No, oby jak najlepiej, oby ten brąz i to podium trafiło właśnie do sochaczewskich rugbystów. Zresztą pasa tych spotkań na podium w ostatnich latach jest bardzo dobra, więc trzeba ją po prostu podtrzymać. A więc huchamy w piłkę do rugby, piłkę jajowatą, tak żeby była jak najbardziej korzystna dla sochaczewskich rugbystów. No i oglądamy, również śledzimy dla was to spotkanie. Post na Facebooku Radia Sochaczew, tam w komentarzach czekam na wasze pozdrowienia, na to, czy jesteście, czy słuchacie prywatki, co takiego porabiacie w ten gorący weekend. Ava Max muzycznie już teraz, Salt, za chwilę także CC Catch, modelki też się pojawią.

0: Sissy Catch w prywatce w Radio Sochaczew. Oj, takich hitów to jeszcze bardzo dużo przed nami, dużo, mnóstwo różnego rodzaju tanecznych epok dzisiaj będziemy miksować, tak? Bo nie tylko epoka Sissy Catch, ale również nieco ta nowsza, współczesna, ale również taneczna, to za chwilę, między innymi za sprawą modelek. A tymczasem na Facebooku Radio Sochaczew czytam, że rozpoczął się mecz o brązowy medal mistrzostw Polski i mało tego, że się rozpoczął, no to jeszcze Orkan prowadzi 12-0. Na sochaczewskim Marakanie te największe emocje, więc jeśli was tam jeszcze nie ma, a chcecie się wybrać, no to jeszcze zdążycie. No bo właściwie mecz dopiero trwa od kilkunastu minut, także jeszcze jesteście w stanie całkiem wiele emocji z tego meczu wyciągnąć. No ale my oczywiście również będziemy wam o tych wynikach mówić. No to wspomniane już wcześniej modelki za chwilę, za moment także Sonic Dreamy, roztańczona reprezentacja, czy na przykład zespół Fun Factory.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
10: Reklama.

Prywatka w Radiu Sochaczew. Tak dla was gramy. Ale my się dopiero rozkręcamy, moi drodzy. Sonic Dream, Oh Baby All. Już pierwsze pozdrowienia od was dla waszych znajomych, przyjaciół, dla waszej rodziny. No i na przykład pozdrowienia dla mojej cudownej, narzeczonej Patrycji. Twoja kapka. Takie pozdrowienia dostaliśmy. Pozdrowienia dla pana Zbyszka, właściciela apteki w Iłowie. Również serdecznie pozdrawiamy. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Pozdrawiamy także kochanego Arka. Jadzia pozdrawia. Bardzo cię kocham i pozdrawiam. Również Radio Sochaczew. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za te pozdrowienia, również do nich dołączamy. A jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, to albo tak jak przed chwilą SMS-owo 7248 na ten numer możecie SMS-a wysłać od treści Radio Sochaczew, a później treść pozdrowień, albo na Facebooku najnowszy post prywatkowy, komentarze dla was, tam pytam was też między innymi o to, jak spędzacie ten weekend. Tam też możecie pisać pozdrowienia, ewentualnie wiadomości prywatne na Instagramie, na Facebooku. Można nagrywać głosówki, także też jest taka opcja, żeby nagrać nam głosówkę na naszym messengerze radiowym, a my tą głosówkę wyemitujemy, no i wtedy to wy pozdrowicie kogo tylko chcecie. Prywatka jest jak zawsze roztańczona, roztańczona też jest reprezentacja. Piękni ludzie. Już teraz, 31 minut po 18.

0: pójdę w tango.
1: Pójdę w tango, czyli Nowator w duecie ze Jackiem Stachurskim. No i od razu jak Jacek Stachurski się pojawia, to wiecie, że gra dla was Krowatka w Radiu Słuchaczów. No i to jest właśnie to, co chcemy grać. A ja przypomnę, że wy, jeśli chcielibyście kogoś pozdrowić, no to jak najbardziej takie opcje macie. W tym momencie także trwa Orlen Orka Słuchaczew kontra Arka Gdynia. Ten mecz będziemy dla was śledzić i jeszcze do niego na pewno nie raz, nie dwa wrócimy. Ale w tym momencie także trwa Teresińska Noc Czerwcowa. Ona co do prawda dopiero się rozpoczyna, niemniej jednak już teraz na scenie pojawiają się pierwsi artyści. Kto taki pojawił się aktualnie w Teresinie na scenie, to zobaczycie m.in. na Instagramie i na Facebooku Radia Słuchaczew w relacjach. Wchodźcie, obserwujcie nas tam koniecznie, bo tam również będziemy sprawdzać co jakiś czas, co się dzieje na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Muzycznie już za moment u nas Real McCoy, Dinoro 24/7 czy Sylwia Grzeszczak w takim prywatkowym, tanecznym remiksie.
2: 94,9 FM Radio
3: Słuchaczy.
2: Jeszcze więcej muzyki.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
6: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja.
8: Reklama. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Reklama.

In My Mind, czyli Dainoro w prywatce w Radiu Sochaczew. No to jest numer, który bardzo fajnie brzmi. Właściwie to każdej pory roku i o każdej porze. A w prywatce w Radiu Sochaczew to on w ogóle brzmi najlepiej, jak tylko się da. Pytam was, co robicie w tę sobotę i co tam u was. Słuchaczka Dorota napisała do nas, że ona kibicuje i podziwia Orlen Orkan Sochaczew, no bo w taką pogodę grać i to jeszcze grać o brązowy medal, no to szacunek. Zdecydowanie to nie jest łatwe, ale to jest prawda. Pozdrawiamy sochaczewskich rugbistów, no i życzymy, żeby ta pogoda nie przeszkodziła w zdobyciu tego brązowego medalu. Do tego meczu będziemy jeszcze wracać, a Dorota pisze, co tam u niej, że ona to stwierdziła, że lepiej siedzieć w domu, bo jest tak gorąco na zewnątrz i zrobiło się trochę nieznośnie i upalnie. Coś w tym jest, to prawda, a już w ogóle najgorzej to dzisiaj było w okolicach południa, no wtedy to mam wrażenie, że nie dało się na słońcu wysiedzieć, ale to może tylko moje wrażenie. Co tam u was i czy jesteście z prywatką w Radiu Sochaczew? Jak się macie, dajcie znać na naszym Facebooku, możecie też kogoś pozdrowić, komuś pomachać, możecie wysłać głosówkę. Oj, dużo opcji macie, więc warto z nich skorzystać. 24/7 Slave to the Music, teraz muzycznie, jeszcze przed 19. Za chwilę także Sylwia Grzeszczak się pojawi, obiecane Och i Ach w tanecznym remiksie, a więc będzie można powzdychać, ale też podęsić.

0: Gminnym czekają turnieje piłkarskie i UF Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie 21 czerwca od 10 do 20.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
5: Tu prywatka w Radiu Sochaczew. Rozpoczynamy godzinę 19:00 od hitu Two Times od Ann Lee. Ten kawałek, nieśmiertelny kawałek, nadaje się na każdą imprezę tak naprawdę. A co takiego wy robicie? Czy wy na imprezce, a może po prostu w domu do tego się pobujać? To jest zawsze dobra okazja, jak najbardziej. To nie trzeba imprezy, żeby się bawić z prywatką. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Na 94.9 FM właśnie taki taneczny miks.

0: Kto kojarzy? Grupa Tusze i ten kawałek This Goodbye Is Not Forever. No mamy go w prywatce, także już teraz to go znacie. Na pewno już teraz będziecie go kojarzyć po tym momencie. A ja was pytam, co takiego porabiacie w ten sobotni wieczór. No i na przykład Gosia napisała, że ona melduje się na najlepszej prywatce w okolicy i zostaje do końca albo i dłużej. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. I pisze, że gdy pogoda tylko pozwala, to się grilla wnet odpala i nawet gdy się żar leje z nieba, to z przyjemnością grilla zjeść trzeba. No, taki nawet bardzo ładny wierszyk, taki grillowy wyszedł, muszę przyznać. Także Gosia grilluje, życzymy udanego grillowania i pytanie jest następujące. Karkóweczka czy kiełbaska? Rozwiążmy to w tym momencie. Dajcie znać na naszym Facebooku. Ale rzeczywiście z tym żarem z nieba to jest prawda. Dzisiaj po raz pierwszy tak sobie pomyślałem, że to już jest chyba to lato, a skoro już lato, to trzeba zagrać Calvina Harrisa Summer. I tak też teraz uczynimy.
1: Prywatka z Radiem Słuchacze. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.
0: Już oficjalnie można. Panie Calvinie, prosimy.

0: Cafe Chantal. No to jest prywatka w Radiu Sochaczew. 19 minut po 19, a tymczasem zaglądam na sochaczewską Marakanę, bo tam trwa mecz sochaczewskich rugbystów. Orlen Orka Sochaczew, Arka Gdynia. 22 minuty do końca i w tym momencie Orkan prowadzi 38-17, a więc no w tym momencie brązowy medal jest nasz, ale jeszcze te 20 minut trzeba wytrzymać. Gdzie tam wytrzymać? Najlepiej by było to jeszcze ten wynik śrubować dalej, aby wygrać znaczną przewagą, ale już jest nieźle, już jest dobrze, już się cieszymy z tego faktu, że Orlen Orka Sochaczew prowadzi w tym spotkaniu. Z tego co wiem, doping kibiców właśnie przy ulicy Warszawskiej 80 jest naprawdę dopingiem na miarę tego małego finału w tym sezonie Ekstraligi Rugby, a dodać należy, że on już się zakończył, jeśli chodzi o tą walkę mistrzowską. To Aventa Pogoń Siedlce sięgnęła po puchar i mistrzostwo kraju w tym roku. No, był to zespół zdecydowanie najlepszy i myślę, że każdy, kto oglądał zmagania rugbystów, może to potwierdzić. Także do meczu jeszcze będziemy wracać i łączyć się także z sochaczewską Marakaną, ale w tym momencie to właśnie nasi rugbyści prowadzą i to jest ważna i dobra sprawa. A ja przypominam, że jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, to albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo pod numerem telefonu 7248, pod który wysyłacie SMS-y o treści Radio Sochaczew, możecie to zrobić.
1: To jest Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

A tymczasem Arka przyłożyła i podwyższyła 38-24. Aktualnie prowadzi Orlen Orkan Sochaczew na sochaczewskim Arakanie w tym małym finale, czyli w walce o trzecie miejsce, o brązowy medal. Także no jest teraz groźnie, ta przewaga się zmniejszyła, ale liczymy na to, że sochaczewscy rugbyści nie dadzą zabrać sobie tego medalu. Do tych wyników jeszcze będziemy wracać.

0: David Guetta, When We Were Young, Kim Petras na wokalu. No taki klimatyczny to jest numer, muszę przyznać. Ale bardzo fajnie, że mamy go również w prywatce w Radio Sochaczew. Mamy też was, wy wzajemnie się pozdrawiacie. Możecie to robić w różnych miejscach. Na przykład wysyłając głosówki albo do nas telefonując. Halo, halo, dobry wieczór.
1: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela Mateusza oraz całą ekipę Radia Sochaczew. Chciałbym życzyć spokojnego weekendu i chciałbym prosić o piosenkę Matt Palmer, Barcelona.
0: To był nasz słuchacz Kuba. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No to gramy.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
8: I słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Mamy brąz. Orlen Orkan Sochaczew zwyciężył z Arką Gdynia na własnym stadionie. Tak jest. Sochaczewska Marakana w tym momencie świętuje, no bo to jest miejsce na podium. To nie jest, co prawda, pierwsze miejsce. To nie jest drugie, ale brązowy medal jest miejsce na podium i podtrzymanie tej doskonałej pasji sochaczewskiej drużyny rugbystów. To jest informacja z ostatniej chwili. Wynikiem ten mecz się zakończył 45-29 dla Orlenu Orkan Sochaczew, a w ostatnich akcjach między innymi przełożyliśmy. Było także wejście legendy sochaczewskiej drużyny, czyli Miśka Polakowskiego. No i to właśnie sochaczewscy rugbyści w tej chwili mogą się cieszyć.

0: No ja myślę, że śpiewacie razem z prywatką, tym bardziej jeśli Zenek śpiewa Przekorny los, no to jak nie śpiewać? Nie wiem, to trudna sztuka, nie śpiewać tego numeru. Nawet nie nucić tego para. Słuchajcie, a propos tego, co aktualnie dzieje się, no to Teresińska Noc Czerwcowa, tam jesteśmy z wami, no i tam wy też możecie się wybrać na te koncerty. Jeszcze przed nami wiele tych najważniejszych atrakcji, no przecież Gwiazdy Wieczoru, czyli Blacha 2115, ten koncert 20.30, a 21.30 ta najbardziej wyczekiwana przez wielu gwiazda, czyli zespół Enej. Także jeśli ktoś z was chciałby się wybrać na te koncerty, no to jeszcze zdąży.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20.00. Gwarancja udanej imprezy.
0: Chociaż z prywatką to można mieć koncert w domu, wszędzie właściwie. No i jest bardzo przyjemnie. Four Strings, Curious już teraz. Za chwilę także Don Diablo, Cutting Shapes się pojawią, czyli takie bardzo elektroniczne, energetyczne numery.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Tu prywatka w Radiu Słuchaczew, a tymczasem Piotr pozdrawia swoją cudowną żonę Małgorzatę. No to pozdrawiamy. Wy też możecie nam wysyłać swoje pozdrowienia. Minęła 20, Mikolas Joseph na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Słuchacie Prywatki w Radiu Sochaczew.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Gorący wieczór w Sochaczewie i okolicach, nie tylko pod względem pogodowym, ale również muzycznym w prywatce. Takie hity jak Boogie Tonight przed chwilą. Pytam was z ciekawości, co robicie w tę sobotę. Ela napisała, że ona sprząta, bo nabrała weny do porządków. No jak tak sobie słucham muzyki prywatkowej, to myślę, że gramy tak, że kurze to same spadają.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.
0: Co tam u was? Piszcie na Facebooku Radia Sochaczew albo na Instagramie też. Możecie jak najbardziej, tam cały czas przypomnę, że możecie się również pozdrawiać. No to co? Jeszcze nie było pana, który nazywa się Mr. Worldwide, czyli Pitbulla. O, właśnie jego.

0: Oskar Cynk, Syba Cymsu na niebie w remiksie. To jest prywatka w Radio Sochaczew, a ja, słuchajcie, przeglądam internet. W internecie natrafiłem na screena z popularnej aplikacji randkowej, w którym Magdalena, 38 lat, napisała: szukam chętnego do koszenia trawy, wynagrodzeniem będzie mój uśmiech i wdzięczność. Proszę bardzo. Także, no, jeśli zastanawiacie się, gdzie można poszukiwać ogrodnika, no to na aplikacjach randkowych też da radę.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
0: To co, ktoś chce się trochę poruszać? To już teraz, prywatca. I like to move it, czyli wyginam śmiało.

Miki wymarzona w prywatce w Radio Sochaczew. No jeśli jeszcze do was nie doleciała ta informacja, jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to mamy brązowy medal. Orlen Orka Sochaczew z brązowym medalem Mistrzostw Polski Ekstraligi Rugby. Podopieczni Macieja Braszuka pokonali Lifestyle Catering Hercarka Gdynia 45-29. Jak z tej właśnie sytuacji cieszyli się na stadionie na sochaczewskiej Marakanie? Otóż cieszyli się następująco. Radość ze zwycięstwa możecie obserwować na tusochaczew.pl oraz na Radio Sochaczew na Facebooku. Gratulujemy!

0: Agbę. Zakochałam się w prywatce, w Radiu Sochacze. No, w prywatce i w naszej muzyce zdecydowanie można się zakochać. Słuchajcie, przypominamy, Orle Orka Sochacze, brązowy medalistą Ekstraligi Rugby. Gratulujemy jeszcze raz i na pewno do tych wyników, do tego spotkania będziemy jeszcze nie raz, nie dwa wracać na naszej antenie. A tymczasem dzwonicie z pozdrowieniami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć.
1: Darek, tej strony. Chciałem pozdrowić moją mamę, wszystkich znajomych swoich, jak mogę prosić, i tą piosenkę Abby.
0: To był słuchacz Darek, który chciałby piosenkę Abby. No, drogi Darku, być może coś się uda zrobić. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Reklama.
0: Co powiecie na Dancing Queen? Proszę bardzo. Już teraz w prywatce w Radiu Sochaczew. Właśnie Abba.

0: się właśnie bawi prywatkę w Radiu Słuchaczy. Forex, Gaudino, Aleksandra Stan i Buddy. Ten bardzo energetyczny numer na 10 minut przed 21, ale my się nie zatrzymujemy, moi drodzy. My cały czas jesteśmy w tanecznych klimatach. A słuchajcie, a propos tego, co dzieje się aktualnie w Słuchaczy w okolicach, a konkretnie w Teresinie, trwa teresińska noc czerwcowa. Jeśli jeszcze was tam nie ma, na przykład chcielibyście usłyszeć, zobaczyć na żywo zespół Enej, no to jeszcze czas macie, żeby się zebrać i pojechać, bo Enej jako gwiazda wieczoru wejdzie na scenę o 21.30, a aktualnie trwa koncert rapera Blacha 2115. Także polecamy wam również to wydarzenie na wieczór, jeśli chcielibyście jeszcze gdzieś ruszyć.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

Słuchajcie, Orkan, słuchacze z brązem, a tymczasem co się Holendrzy rozstrzelali? To ja nie mam pytań. 5-1. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie Holandii ze Szwecją w ramach mundialu. No, naprawdę to była prawdziwa strzelanina i jeden z bardziej ciekawszych meczów, tak się już mówi w tej chwili a propos mundialu, zwłaszcza pod kątem liczby bramek. Z tym też jesteśmy na bieżąco, z tym, co się dzieje na mundialu. A teraz na początek 21:00 w prywatce. Bajera, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: No ja nie wiem, jak oni to robią w tej Rumunii, ale robią tak, że takie im hity wychodzą, że właściwie one się nie nudzą. Ina, Bob Tyler, Deja Vu, to jest doskonały przykład właśnie takich hitów w prywatce. On właśnie teraz, na 10 minut po 21. A jeśli jesteście ciekawi szczegółów, jak się bawią ludzie na koncercie Blachy 2115 podczas Teresińskiej Nocy Czerwcowej, no to znajdziecie informacje na ten temat, a raczej wideo, rolkę, relacje w mediach społecznościowych Radia Sochaczy. Zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, jeśli wejdziecie właśnie w stories, w relacje, tam między innymi zobaczycie, jak ludzie na koncercie Blachy tańczą pogo. Tak jest. To warto zerknąć naprawdę i zobaczyć, jakie emocje występ tego artysty wywołuje. A za 20 minut na scenie Teresińskiej Nocy Czerwcowej Enej.
1: 94,9 FM. Gra dla Was Radio Sochaczew.
0: A w prywatce Loka Loka Rehab już teraz, za chwilę Roxette, Fading Like a Flower w remiksie, AD Fox, sobota, lubiła tańczyć, też się pojawi.

0: Alice DJ. I teraz wyobraźcie sobie słuchać tego numeru na przykład w ciągu dnia. No bez sensu. A tak jak teraz, ściemnia się 21:21 w prywatce w Radiu Słuchaczew. Idealnie pasuje ten właśnie kawałek Alice DJ za nami. A przed nami jeszcze więcej muzycznych odkryć. Za chwilę Bryska Jonotas już muzycznie przywoła lato w utworze Samba. Za chwilę Solid Bass, Masters, a także Kaskada czy Axwell Ingrosso. To oni się właśnie pojawią. Kto jeszcze chciałby kogoś pozdrowić? Kogoś, kto wie, że słucha prywatki w Radiu Słuchaczew, no i wie, że może te pozdrowienia usłyszeć, no to przypomnę, numer 7248 to jest cały czas aktywny numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści Radio Słuchaczew i treść waszych pozdrowień, albo pozdrawiacie się wzajemnie na Instagramie i Facebooku Radio Słuchaczew. Tak też można. Radio
1: Słuchaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
5: 1, 2,

0: Masters i Bum Bum w prywatce w Radio Sahara. Sprawdzam, słuchajcie, co słychać na Mundialu, a tam na przykład oprócz tego dzisiejszego meczu, który no naprawdę wiele, wiele bramek pokazał, czyli Holandia-Szwecja, no to dzisiaj jeszcze o 22 za pół godziny wystartuje mecz Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej, a później o 2 w nocy Ekwador Curaçao, czy też Curaçao, czy Curaçao, jak wolicie, a dzisiaj właściwie jutro o 6 rano Tunezja zmierzy się z Japonią. No także jeśli ktoś z was wstanie bardzo rano, to ten mecz tunezyjsko-japoński obejrzy, no chyba, że ktoś nie będzie spał.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Wtedy nie będzie musiał specjalnie na niego wstawać. O to chodziło. Kaskada, San Francisco już teraz muzycznie w Radio Sochaczew.

0: słuchajcie, niektórzy na grillach, tak jak na przykład nasza słuchaczka Gosia, którą zapytałem o to, a propos tego grilla, słuchajcie, no właśnie, jak to jest, bardziej kiełbaska, czy bardziej na przykład karkóweczka? No i Gosia napisała, że jeśli o nią chodzi, no to bardziej karkóweczka, ale kiełbaską również nie pogardzi. No i to jest prawdziwy grill, słuchajcie, zdecydowanie. Jest wybór, jest dobrze, jest i kiełbaska, i karkóweczka. Pozdrawiamy wszystkich grillujących z prywatką. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Prywatka z Radiem Słuchacze.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: słuchacie prywatki w Radiu Słuchacze i w tym momencie kolejne pozdrowienia, które dla nas wysyłacie, a raczej pozdrowienia dla waszych bliskich. Pozdrawiam moich szanownych kolegów Damiana, Huberta, Konrada, Igora oraz Piotra, z którymi świetnie się zawsze bawimy, wyjeżdżając za granicę. O, no to pozdrawiamy w takim razie i życzymy jak najwięcej takiej dobrej zabawy za granicą, a u nas w kraju również. Fajnie, że jesteście z prywatką.
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: 4 i 9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Tu prywatka w Radio Sochaczew, już 22, a w tym momencie rozpoczyna się mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. No ciekawy jestem, co się w tym spotkaniu wydarzy. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. James Hype na początek tej godziny.
5: No.

0: Tutaj gorąco prywatka w Sochaczewie okolicach, czyli prywatka w Radiu Sochaczew. A propos gorąca, to dzisiaj naprawdę upały były dosyć niezłe, ale z tego co śledzę w internecie, to przed nami jeszcze większe, nawet możliwe 41 stopni Celsjusza w cieniu. Wyobrażacie to sobie? Kiedy? No, jeszcze trochę czasu poczekamy, bo to w połowie lipca, niemniej jednak już teraz możecie się na to przygotować. Także jeśli narzekaliście na to, co było dzisiaj, no to właściwie powinniście się z tego cieszyć, biorąc pod uwagę, jakie upały jeszcze nam się szykują.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: Tu radio słuchacze w ten sobotni wieczór. Słuchajcie, już za kilka godzin, myślę, że mogę tak powiedzieć, mecz, na który wiele osób czeka, Ekwador-Curaçao. No to jest najlepsze, że nikt wcześniej by nie założył, że czeka na taki mecz, a ja patrząc na mecz Ekwador-Curaçao, naprawdę nie mogę się go doczekać. To jest ciekawe, co się czasem dzieje na mundialach, gdy te drużyny typu Curaçao stają się po prostu drużynami uwielbianymi przez kibiców. No ale ja kibicuję, nie wiem jak wy, trzymam kciuki za Curaçao, no właściwie to za po prostu tę reprezentację, jakkolwiek by tego nie wymawiać.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Resurrection!
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy.

0: loving you. Nieodłącznym elementem prywatki w Radio Sochaczew są wasze pozdrowienia. Te piszecie do nas SMS-owo, albo w mediach społecznościowych, albo dzwonicie, a z takimi zadzwoniła stała słuchaczka Marysia. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, to ja, stała słuchaczka Marysia. Ja chciałam pozdrowić swoje córki, synów, wnuki oraz wspaniałego prowadzącego i całe Radyjko Sochaczew. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze dla was przygotowałem muzycznie w prywatce, za moment A-Lock, James Carr, Superfly, Why I Love You So, za chwilkę także Steve Aoki z Alanem Walkerem, mega klimatyczny numer, przed nami także klasyczek, którego nie mogło zabraknąć, czyli Soku Pono w aucie. Tak, zagramy. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Radio Sreczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

plaży w Juracie. Miał cztery wódki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona. Ja się uśmiecham i mówię: Baltona, weź daj mi rękę, słodka jak z miodu.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.